leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

dawno jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem.

Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy. Cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak,

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jest.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje

0: Małopolska policja publikuje zdjęcia z monitoringu i apeluje o pomoc. Chodzi o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie. Prezydent Zełenski podpisał, nasze MSZ ocenia, co się może wydarzyć, a chodzi o podpisaną ustawę o Panteonie Narodowym. Pobiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów, poprawiła go w Chorzowie Klaudia Kazimierska. Na zegarze 6, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kryminalni w akcji po skatowaniu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Małopolska policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu poszukiwanego mężczyzny i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Przypomnijmy, 36-latek został brutalnie pobity w nocy z czwartku na piątek. Zmarł w karetce pogotowia. Po tej tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób, po przesłuchaniu zostały zwolnione.
1: Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu wykonywane są czynności, zabezpieczane i analizowane są informacje.
0: Informuje Iwona Szalichowicz z Małopolskiej Policji. Według doniesień medialnych ofiara była fanem Hutnika. Oświadczenie wydała Wisła Kraków. Stanowczo potępiamy wszelkie akty przemocy i agresji w związku z tragedią w Nowej Hucie i komentarzami sugerującymi udział osób utożsamianych z naszym klubem w tym wydarzeniu, napisano na stronie internetowej Białej Gwiazdy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o Panteonie Narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Przypomnij dlaczego.
2: Ustawa w Polsce budzi kontrowersje, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, między innymi na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że w Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, podkreślił ukraiński przywódca. Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki przywódców UPA. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej dowódców OUN.
0: A zdaniem wiceszefa MSZ-u Marcina Bosackiego, gdyby w Panteonie Narodowym Ukrainy byli odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, tacy jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz, znacząco pogorszyłoby to stosunki Ukrainy z Polską i Europą. O tym, że taki scenariusz jest możliwy, a uhonorowanie tych osób może wpłynąć na polsko-ukraińskie relacje, Bosacki mówił w TVP Info. Kierowcy o poranku możliwe utrudnienia na trasie S8 w Łódzkiem w pobliżu MOP-u Chojny. Ciężarówka zderzyła się z autem, nikt nie ucierpiał, ale jeden pas w kierunku Warszawy jest w tej chwili zablokowany.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. O niemal 2 sekundy poprawiła go Klaudia Kazimierska, a stało się to podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do Diamentowej Ligi.
4: Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie? Jak nie teraz, to kiedy? Byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze 2 okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy, ale na pewno na linii startu czułam niesamowity doping i aż ciarki miałam.
0: Mówiła Kazimierska, która zajęła 4. miejsce. Także 4., ale w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, która na Stadionie Śląskim osiągnęła swój drugi wynik w tym sezonie. Na podium udało się stanąć Pii z Krzyszowskiej, która była 3. na 100 metrów przez płotki.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jak nie tutaj, to gdzie rozpocząć nowy tydzień? Dzień dobry, o poranku 4 minuty po 6.
6: Tutaj, dzień dobry. Kasia Kozimor,
5: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
6: Zapraszamy do 9.

0: 12 minut po godzinie 6, dzień rozpoczynamy tradycyjnie od pogodnych, a jakże życzeń dla tych, którzy świętują. Imieniny obchodzą Anita, Bartłomiej, Bartosz, Cieszymir, Emilia, Jerzy, Joanna, Halina, Malina i Michalina.
1: Tak jest, wszystkiego
0: Halina,
1: najlepszego.
0: Malina i Michalina, piękne.
1: Jeszcze Paulo Coelho do tego, brazylijski prozaik, poeta, świętuje urodziny.
0: Francuski kompozytor, wykonawca muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre.
1: Krzysztof Ścierański, polski gitarzysta basowy.
0: A także wokalista, instrumentalista, kompozytor Kuba Badach. Wszystkiego najlepszego.
1: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 12,5 minuty po 6.
2: Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy postawić bardzo poważne pytanie: skąd Natanael miał taką pewność i skąd miał na tyle odwagi, żeby złożyć tak poważne wyznanie wiary względem Jezusa? Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odpowiedź może być banalnie prosta: ponieważ doświadczył obecności Boga i chwilę przed tym wyznaniem rozmawiał z samym Bogiem. A Jezus, mówiąc mu o tym, o czym rozmawiał, potwierdził tylko, że tym Bogiem jest, że jest drugą osobą boską. Prośmy o to, żebyśmy i my mieli taką pewność w naszej wierze, abyśmy i my mieli taką relację z Bogiem, która daje nam pewność, że On jest. Panie, przymnóż nam wiary i pozwól doprowadzić mnie do takiego wyznania, jakie złożył Natanael.
4: Reklama. Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest...

0: sierpnia. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Reklama.

0: I rozumiesz to wszystko przez niestabilny przepływ powietrza, przez tkanki miękkie.
1: Diagnozę usłyszałem, ale to u mnie
0: czy
1: u ciebie?
0: Właśnie, chodzi o to, że naukowcy się zastanawiali, dlaczego człowiek chrapie i dlaczego musi tak głośno.
1: A, to u mnie.
0: No i zrobili taki symulator trójwymiarowy, że tak powiem, gardła. I okazało się, że właśnie najgorzej jest wtedy, kiedy niestabilny przepływ powietrza oddziaływał na miękkie tkanki jamy ustnej. I jeszcze tutaj mówią, że podniebienie miękkie właśnie, że tam... I na razie wiedzą dlaczego, ale jeszcze teraz nie wiedzą, jak to zrobić, żeby to zmienić. Bo... Znaczy chcą usztywnić tkankę miękką.
1: Bo ja metod słyszałem i czytałem o nich bardzo wiele.
0: Tak.
1: Tutaj jakąś maskę się zakładało, jakąś przegrodę nosową się robiło.
0: Nic nie pomaga, tak. A szturchnięcie tylko na chwilę.
1: No, ale to na bok, żeby się przewrócić.
0: Przewrócić.
1: No trochę na tym boku, pośpi człowiek.
0: No
1: to
0: pewnie tak. No dobrze, w każdym razie, obyśmy wyspani chodzili, tego wam życzymy. U progu nowego tygodnia, to poniedziałek 24.
1: Najgorsze jest to, że ten chrapiący się wyśpi, a ten obok nie.
0: No właśnie, to jest problem.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Mowa o 26-letnim kierowcy, który w Krakowie potrącił 3-osobową rodzinę. Wypadek przeżyło tylko 8-miesięczne dziecko. Według śledczych Hubert B. jechał z nadmierną prędkością. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o 7:00. Teraz Stany Zjednoczone i pożar zagrażający mieszkańcom Nevady. 90 tysięcy osób wezwano do ewakuacji. Władze ustaliły, że wywołał go człowiek, ale nie ma dowodów na podpalenie. Ogień wybuchł w sobotę w północno-zachodniej części Reno. Do wczoraj objął ponad 5 tysięcy hektarów i nie został jeszcze opanowany. Ogłoszono stan wyjątkowy, 3 cywilów i 3 ratowników zostało rannych. Z pożarem walczy w tej chwili 1000 osób. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne, dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do testu zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawić wyniki dopiero za rok. Wyniki dzisiejszych i jutrzejszych testów 11 września.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Autorzy najlepszych prac obronionych na szczecińskich uczelniach mogą zdobyć nagrodę w wysokości 80 tysięcy złotych. Trwa nabór do akademickich nagród prezydenta Szczecina. Zgłaszać można prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i inżynierskie obronione w tym lub poprzednim roku akademickim. Muszą mieć ocenę wyższą niż dobra i dotyczyć tematów ważnych dla rozwoju lub promocji Szczecina. Zgłoszenia są przyjmowane do końca września. Zmieniamy temat. We wrześniu ZUS zacznie wypłatę 14 emerytur, mówi Karol Jagielski, rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.
3: Pełna kwota dodatkowego świadczenia w tym roku to blisko 1979 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. I tę kwotę otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie, emerytura lub renta, nie jest wyższe niż 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę.
2: Zatem przykładowo pobierający emeryturę w wysokości 3,5 tysiąca złotych brutto otrzyma czternastkę w wysokości 1378 zł brutto. Przed nami ostatni tydzień sierpnia, a to oznacza ostatni tydzień wakacji. Kiedy to zleciało? A dziś w pogodzie trochę chmur i trochę słońca. Padać nie powinno, ale przy chmurach to nigdy nie wiadomo. Temperatura wynosi 12 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków zachodnich, ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut godzina 7, z Wami od samego rana rozpoczynamy nowy tydzień.
5: Dzień dobry, witajcie, zapraszamy do 9, a ja jak zwykle o tej porze pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: Nie ja, tylko ja. Będzie o tym raporcie, co to sztuczna inteligencja napisała.

0: Rika Epower i Mama Maria na antenie Radio Plus. Za 19 minut będzie 7. Jest poniedziałek, jest 24 dzień sierpnia.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Mówi się, że pani była już pełnomocniczka od promocji marki Polska. To pierwsza osoba, której sztuczna inteligencja zabrała pracę, bo pani profesor firmowała raport, który po części pisała sztuczna inteligencja. Pisała i się nie popisała, bo twierdziła na przykład, że młodzi Polacy płynnie mówią po mandaryńsku. No, po jakiejś nalewce z mandarynek to może i mówią. Gorzej, że Chińczycy mogli przeczytać raport i przyjechać pogadać w interesach, a jak się zrażą, to już nie wrócą, a my zostaniemy z mandaryńskim jak Himmelsbach z angielskim. W innym miejscu możemy przeczytać, że Katowice są gdzieś w centralnej Polsce. W sumie to służby powinny sprawdzić, gdzie wylądował Spodek, bo może z Katowic odleciał gdzieś indziej. Tak czy siak, jak chcemy promować Polskę, to używajmy nie angielskiego skrótu AI, tylko polskiego SI. Może ktoś pomyśli, że mamy SI, krzemową dolinę w Polsce. No może być i w Dolinie Katowickiej.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama!
8: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
11: Let's go, girls.

Radio Plus Szczecin.

0: To Amanda Lear na antenie Radia Plus za 5,5 minuty, siódma.
1: A teraz nie, będzie tylko bo Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 24 sierpnia. Posłuchajmy, jak to wyglądało w historii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 24 sierpnia 1919 roku zakończyło się pierwsze powstanie śląskie. Tego dnia w roku 1942 niemieccy oprawcy stracili na gilotynie 5 wychowanków wielkopolskiego salezjańskiego oratorium nazywanych Poznańską Piątką. To Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Jarogniew Wojciechowski i Edward Klinik. Mieli od 19 do 22 lat, ale już zapisali kartę konspiracyjną. Przed egzekucją błogosławił ich jeszcze kapłan więzienny ojciec Franz Bęcz, który potem zapisał: dziś przeszli do wieczności ludzie święci. A święty Jan Paweł II beatyfikował Poznańską Piątkę wśród 108 męczenników za wiarę katolicką, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. 24 sierpnia 1572 roku miał miejsce pogrom hugenotów w Paryżu, potocznie zwany Nocą Świętego Bartłomieja. Oczywiście chodzi o patrona dzisiejszej daty, który najprawdopodobniej był panem młodym na weselu w Kanie Galilejskiej, podczas którego Jezus zamienił wodę w wino. Potem jednak Bartłomiej został apostołem i widział Jezusa po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim przy cudownym połowie ryb. Tradycja głosi, że potem głosił Ewangelię w Armenii, gdzie miejscowy król, rozgniewany nawróceniem swego brata, kazał go torturować, a następnie ściąć lub ukrzyżować głową w dół.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Jaki koniec, początek dopiero jest nowego tygodnia w pracy, między innymi.
1: To zależy, jak jest z wakacjami. Dla niektórych koniec, niektórzy jeszcze może gdzieś tam pojadą. Dzisiaj jeszcze wakacyjnie na naszym profilu facebookowym. Oto panie sobie wyjeżdżają na wyciąg. Piękne zdjęcie. Na takiej ławeczce siedzą bez żadnego zabezpieczenia. Kiedyś tak się jeździło. Norm bezpieczeństwa w latach 60. Napiszcie, czy leżycie i odpoczywacie spokojnie, czy takie ekstremalne rzeczy robicie, jak na zdjęciu.
0: No dobrze, a teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości i prognozę pogody.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jeszcze dziś przesłuchanie i zarzuty dla sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Od tego zaczniemy. Na celowniku Charków są ofiary po rosyjskim ataku, ale Ukraina także uderza. O szczegółach za chwilę. Noce i dni w Tarnowie. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Dziś przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice niemowlaka, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko walczy o życie, jest w ciężkim stanie. Przyczyną utraty panowania nad autem była nadmierna prędkość, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury.
2: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
1: Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa, są też ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny firmy Ozon. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty w kraju Stawropolskim, Dagestanie i Krasnodarze. W jednym z magazynów pracę tymczasowo wstrzymano. Mieszkańcy mówią o poważnych zniszczeniach. Rano zabrzmiały eksplozje. Takie 3 mocne wybuchy. Myślę sobie, że to najprawdopodobniej zaatakowany został nasz magazyn Ozon. Chyba zniszczyli go całkiem. Tak jest, bo widzę duże chmury dymu stąd. Firma Ozon to jeden z największych rosyjskich serwisów handlu internetowego, odpowiednik Amazona. Ataki mogą mieć związek ze sprzedażą przez platformę produktów wykorzystywanych na froncie, a także służyć wywarciu presji psychologicznej. A właśnie dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Równo 35 lat temu stała się niezawisłym państwem. W związku z wojną z Rosją nie zaplanowano masowych uroczystości. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów?
3: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta. Jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
4: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
3: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły Justyna Świderska.
5: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
6: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
5: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
7: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
5: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
7: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
5: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
6: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
5: Dodaje prezydent Kwaśny.
1: Filmowcy pojawią się w Tarnowie na początku września. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Pogoda w Szczecinie. Nowy tydzień to nowe porządki w pogodzie, a do tego przed nami ostatni tydzień sierpnia. Jak mrugnięcie okiem skończą się wakacje i zaczną się powroty do szkół. A dziś w pogodzie trochę słońca i trochę chmur. Temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków zachodnich, ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Idealny tytuł na początek dnia. Wonderful Life i Black. Teraz już za chwilę w Radio Plus. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
9: Może być Black, może być Black and White, ale bez kawy to ja się nie ruszam nigdzie o poranku. No to dobrze, za chwilę jeszcze Sissy Catchy, I can lose my heart.
10: Tak jest, no zawsze się z kawą kojarzy. Czarna może być też herbata przecież.
9: Ależ oczywiście.

0: Też to o sztucznej inteligencji słów kilka, bo mówi się, że zabierze nam pracę. Nie wiemy, czy my będziemy za kilka lat mówić do was, czy to na podstawie naszych głosów wygenerują coś.
1: Może tak być.
0: Albo nawet nie naszych, nie wiem. W każdym razie, na razie przynajmniej w Stanach Zjednoczonych liczba pracowników sektora technologicznego, którzy się specjalizują w sztucznej inteligencji, rośnie na potęgę, tam zatrudniają. Chociaż dane pokazują, że się z San Francisco, które było centrum AI, przeniosły miejsca pracy do Nowego Jorku. I teraz tutaj głównie ci eksperci pracują. A ja się martwię, bo w Nowym Jorku to mi się kojarzy tutaj z klubami jazzowymi. Tutaj Woody Allen filmy o Nowym Jorku robił. Ta sztuczna inteligencja, żeby nam nie zabrała takich dzieł prawdziwych, filmowo-muzycznych.
1: Nie, no chyba aż tak źle nie będzie.
0: A już są piosenki, które powstały dzięki AI. My na szczęście sięgamy do... Ja takie wiesz, to niech długo to nie poznamy. My na szczęście sięgamy do lat 80., 90.
1: To prawda, z nutą nostalgii.
0: I nie musimy się martwić, czy ktoś tam wymyślił to sztucznie, czy nie.
1: No, dobrze sprawdzone rzeczy. Za chwilę ABBA, między innymi SOS, będzie Robert Gabiński, nie stało się nic. Jak się nie stało? Nowy tydzień się rozpoczyna, więc się stało. No ale jesteśmy z wami oczywiście przebojem i z nutą nostalgii polecamy się jak najbardziej.
0: SOS, nowy tydzień, poniedziałek.
1: No dobra, jakoś to będzie.
2: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Reklama.

0: Nie stało się nic. Robert Gawliński na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7. Naukowcy odkryli, jakie kolory najbardziej lubią ludzie inteligentni. No niebieski to banał, to wszyscy wiedzą, że niebieski to tam pomaga, że tak powiem, dobrze wyglądać i też dobrze myśleć, ale okazuje się, że na drugim miejscu zestawienia jest stonowana zieleń. To sprzymierzeniec analitycznego myślenia. No i właśnie stonowane zielone odcienie prowadzą też do tego, że no, też odpoczywamy, patrząc na zielone, i to też jakoś dobrze wpływa harmonijnie na nasz umysł i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wydaje mi się, że człowiek ubrany na zielono w obecnych czasach z zieloną koszulą wyglądałby dosyć mocno ekstrawagancko.
1: No tak, to nie jest popularny kolor do
0: chyba
1: ubierania
0: że ściany
1: się.
0: Albo coś w tym stylu.
1: Nie no właśnie, niech mi eksperci powiedzą, czy ja mam pomalować pokój w domu, czy mam się sam tak ubierać, czy mam patrzeć na
0: no
1: takie.
0: Właśnie, a może buty zielone na przykład.
1: Buty zielone to już w ogóle jakaś przesada.
0: No właśnie.
1: Wolę pójść do lasu i na drzewa popatrzeć.
0: Czyli jednak stawiamy zdecydowanie na niebieskie, jeśli chodzi o takie spotkanie jakieś na szczycie.
1: Bo natura i przyroda to i zielone, i niebieskie, bo tu staw, tutaj drzewo. No,
0: i od
1: pięknie
0: razu,
1: jest.
0: Piękne.
1: I od razu człowiek bardziej inteligentny.
0: I od razu nam się w pracy nie chce siedzieć dzisiaj. 26,5 minuty po 7. Minute Work Down Under już teraz w Radio Plus.

0: 28 minut po 7 w Radio Plus.
1: To takie pocztówkowe zdjęcie, te dwie pani, które siedzą w tle jakiejś góry, one wjeżdżają na wyciąg kompletnie.
0: Że im te buciki nie spadły.
1: Bez zabezpieczeń. Nie, buciki to mają nawet takie, jedna przynajmniej jakieś trampki.
0: No ale wiesz, rozumiesz, teraz to się tam te nogi trzyma na jakimś spoczniku, a tutaj można sobie nieźle pomachać.
1: No tak, że one same nie spadły. No. Jeżeli macie jakieś fajne zdjęcie pocztówkowe, które sami zrobiliście i chcecie się pochwalić, napisać do nas, wysłać pozdrowienia, to czekamy na stronie internetowej Radio Plus, specjalna zakładka, a my mamy upominki związane z wakacjami. Jeżeli no nie w tym roku, to w przyszłym pewnie pojedziecie gdzieś znowu.
0: Tak, ale one na pewno się przydadzą, cały fajny zestaw z torbą plażową, a cała reszta w środku.
1: No za chwilę wiadomości, odpoczynek odpoczynkiem, praca pracą, teraz czas na informacje najważniejsze, skrót wiadomości i prognoza pogody.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef watykańskiej dyplomacji w Rosji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, rozpoczyna dziś wizytę w Moskwie, będzie tam do piątku. Hierarcha spotka się w tym czasie z przedstawicielami rosyjskich władz, Patriarchatu Moskiewskiego i Wspólnotą Katolicką. Jak podkreślają watykańskie media, program tej wizyty potwierdza wolę Stolicy Apostolskiej, by nadal podążać drogą dialogu. W wiadomościach Pomorze, w kanale Modrym w Bongarcie w rejonie Dzierzgonia i Żuław powstała 4-metrowa wyrwa. Służby zabezpieczają teraz uszkodzone miejsce, układają worki Big Bag. To wytrzymałe, wielkogabarytowe kontenery z tworzywa, które po napełnieniu piaskiem lub kamieniami ważą ponad tonę. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na wąskiej w Pasłęku przekroczony został stan alarmowy. Rekordowa fala skarg na dyskryminację, jak donosi dziennik Gazeta Prawna, tylko w pierwszym półroczu do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 775 takich skarg. To ponad 40% więcej niż przed rokiem.
2: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, Szczecińskie Centrum Usług Społecznych wraz z ratownikami wodnego, ochotniczego, pogotowia ratunkowego organizują warsztaty, jak się zachować w obliczu zagrożenia życia i zdrowia. To propozycja dla całych rodzin. Rodzice będą się mogli nauczyć, jak udzielać pierwszej pomocy dziecku, które się zakrztusi czy dozna urazu. Warsztaty to dwa spotkania po 2 godziny. Nabór trwa do 26 sierpnia. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych. Zmieniamy temat. W morskiej stoczni remontowej Gryfia w Szczecinie naprawiany jest żaglowiec Dar Młodzieży. Podczas podróży przez Atlantyk uszkodzona została śruba napędowa. Dzięki naprawie jednostka będzie mogła wrócić do swojego macierzystego portu w Gdyni. Właściciel żaglowca, Uniwersytet Morski w Gdyni, myśli już o budowie nowoczesnego następcy, a Szczecin myśli o zakupie Daru Młodzieży. Jednostka została zbudowana w 1981 roku i przepłynęła ponad 700 tysięcy mil morskich. Dar Młodzieży 28 sierpnia wyruszy do Hamburga, w Gdyni jest spodziewany 23 września. Sprawdzamy pogodę. Dziś słońce w towarzystwie chmur, zatem możemy liczyć na urozmaicenie. Będą przejaśnienia, potem trochę chmur, ale raczej bez opadów. Z tym, że jak na lato, to pogoda mogłaby być lepsza. Temperatura wynosi 12 stopni, wiatr wieje słabo, ciśnienie wysoko, 1021 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: I już w połowie naszego programu Poranka Radia Plus jesteśmy. Jeżeli ktoś do nas dołączył, to witamy.
4: Witamy i zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor,
3: Tomek Waloszczyk.
4: A teraz Michael Jackson.

0: biegnie światłem w
1: tłum. Oj, niech wiatr już niczego nie porywa, już wystarczy.
2: Oj, było bardzo wietrznie przez miniony weekend, a teraz wstajemy poniedziałek rano i ty piłaś już tę kawę?
1: No tak, już jestem po.
2: Właśnie sobie zaparzyłem, ale dopiero przeczytałem, jak to jest zdrowo pić kawę, bo naukowcy zbadali wszystko tam, gdzie oni tam, European Society of Cardiology, czyli serce też badali. Okazuje się, że picie kawy czarnej mocnej tylko rano, między 4 a 12, i to się wiąże z 16% niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i 31% niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu krążenia.
1: No proszę, ale o 4 rano to bym kawy jednak nie piła.
2: No 4 nie, ale 12 najpóźniej, bo już po południu to w ogóle źle działa. Zaburza architekturę snu później. Tak? I to wszystko się tam źle nam kołacze i ze zdrowiem
1: wiąże. Ja to sobie lubię jeszcze koło tak 12, pierwszej wypić.
2: No jeszcze pierwsza, dobra, niech będzie, ale po południu to już nie bardzo. Także mocną kawę tylko do południa.
1: Pamiętajcie, architektura najważniejsza.
2: Ale też nie rano, jak wstaniemy, bo nam się hormon stresu wydziela rano.
1: No właśnie,
2: i chodzi
1: i tak
2: o to, żeby go nie podbijać.
1: No, żeby się to nie nakładało.
2: Czyli oni tak wyliczyli, że najlepiej tak między 9.30 a 11.
1: O, dobrze.
2: Tak najlepiej, by bezpiecznie, tak. No i jak zamierzamy trenować, ćwiczyć, to 40 minut najpóźniej przed, bo później to...
1: Też się nam nałoży.
2: Ona tam jako dopalacz nam zadziała, ale ona tak z opóźnieniem, więc 40 minut przed treningiem. No wszystko wyliczone dokładnie.
1: Wszystko jasne, wszystko wiemy, to lecimy. Za chwilę Freddie Mercury, I Was Born to Love You.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.

0: To za jest 6. B40 w Radio Plus, tak? Za 6?
1: Za 6, 8. Pytanie przed śniadaniem. A u nas pocztówkowy konkurs Lato z nutą nostalgii. Czekamy na wasze wspomnienia z wakacji, ale koniecznie musi być pocztówka. Niekoniecznie taka z napisem, że tu pozdrowienia tam z Kłodzka albo ze Szczecina. Zdjęcie niech będzie po prostu ładne, zrobione przez was. Chociaż były osoby, które takie specjalne kolaże ze zdjęć przesyłały do nas. Czekamy na stronie radioplus.pl, specjalny formularz.
0: Zapraszamy, zajrzyjcie tam i wyślijcie do nas pocztówkę. My się oddzięczymy nie tylko pocztówką, ale i zestawem gadżetów wakacyjnych, które pewnie jeszcze się przydadzą.
1: No, skoro porządkujecie zdjęcia zrobione na wakacjach, to co pstryknęliście gdzieś tam w kraju czy za granicą, to na pewno ta jedna perełka się znajdzie. Czekamy na pozdrowienia i pocztówkę, i zdjęcie, i za kilkanaście minut dzwonimy do was.
0: A teraz Taylor Day, Tell It To My Heart.

0: Belly to My Heart to oczywiście Taylor Dane w Radio Plus.
1: Śmiejemy się ze zdjęcia, które na naszym profilu facebookowym pokazuje pani gdzieś wysoko w górach, bez zabezpieczenia. Piotr napisał, że ma podobne zdjęcie z kolejki na Skrzyczne z lat 70. Latem kolejka była w konserwacji, stąd można było zrobić sobie zdjęcie i był fotograf, który miał układy z obsługą kolejki. Poza tym robił zdjęcia z misiem, tylko brunatnym, a nie białym.
0: Czyli miał układy z misiem też.
1: Jest, ile tu wątków jest. Miś i kolejka, Skrzyczne, Zakopane. Dziękujemy za te wspomnienia.
0: Zapraszamy na wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Brutalnie pobili i bezprawnie przetrzymywali mężczyznę dwóch pseudokibiców zatrzymanych na Dolnym Śląsku. 20 zastępów strażaków w akcji płonie ubojnia drobiu na Podlasiu. Krakowskie schronisko czeka, można adoptować kota lub psa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Dolnego Śląska. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala. Służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili do aresztu. Spędzą tam najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia drobiu w miejscowości Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów.
2: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Wpalił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
1: Relacjonuje Jarosław Lewocz z Komendy Strażaków w Mońkach. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane, tym zajmie się policja po ugaszeniu pożaru. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy, to może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowano cieśninę Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. Mateusz Gołębiewski.
3: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W wiadomościach: Maroko tamtejsze władze nakazały swoim służbom granicznym przepuszczanie masowo wkraczających do hiszpańskiej Ceuty migrantów. Ma to nastąpić 30 i 31 lipca. To po to, by, jak tłumaczy marokański minister sprawiedliwości, uniknąć ich śmierci. Gdybyśmy podjęli się interwencji, moglibyśmy doprowadzić do wielu ofiar, stwierdził. Przyznał, że wśród szturmujących granice było wielu młodych Marokańczyków. Przypomnijmy, pod koniec lipca do Ceuty wdarło się, korzystając z wierności marokańskich służb, około 80 tysięcy migrantów. Chociaż w ciągu kolejnych dni powróciło do Maroka ponad 70 tysięcy z nich, nadal tysiące nielegalnych przybyszów destabilizuje życie esklawy, koczując w miejscach publicznych, m.in. na ulicach, plaży i cmentarzu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas dnia otwartego w krakowskim schronisku. Adoptowaliśmy 2 koty, to rodzeństwo, relacjonuje jedna z uczestniczek wydarzenia.
4: Dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
5: Adoptowaliśmy kotkę nawet. W większości biała, ma kilka szarych ciapek i kilka rudych, w tym na główce.
6: Tak, adoptowałem, cieszę się bardzo. Rudawy, podobny do mnie. Od razu, jak na niego spojrzałem, pomyślałem, że o, to ten jedyny.
1: Nadal wiele kotów poszukuje nowych właścicieli, informuje wolontariuszka Asia.
7: Jeszcze o ponad 200. Ten sezon letni jest z pewnością taki dla nas najtrudniejszy, ponieważ wtedy przybywa do nas najwięcej kociaków. No i też niestety ten sezon wakacyjny powoduje, że część kotków jest oddawana.
1: Bezdomne koty i psy można adoptować codziennie. Wcześniej trzeba się jednak skontaktować telefonicznie z krakowskim schroniskiem. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
8: Pogoda w Szczecinie. Jeśli ktoś liczy, że skoro nadal jest lato, to dziś będą upały i dużo słońca na niebie, to mam złe wieści. Przeliczycie się w swoich rachunkach, bo w kalendarzu nadal sierpień, ale na niebie zachmurzenie z lekkimi przejaśnieniami. Temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni, wiatr wieje słabo, ciśnienie wysoko, 1021 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9. Co się tak śpieszysz?
9: Nie spieszę się, bo z Justyną o wakacjach rozmawiam.
10: A, Simone, Limone, co tam było jeszcze? O tym za chwilę. Znaczy nie, to my o tym nie, ale za chwilę się dowiem więcej, drodzy słuchacze, i Tomek też, Roxette teraz. It must have been love.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Pienso con sueño para

0: z naszej skrzynki wyjęliśmy dzisiaj dwie kartki pocztowe, takie elektroniczne, przysłane od was. Dwie takie morskie w odstępie przyszły, znaczy morskie, wodne, chciałem powiedzieć. Jedna trochę szara, ale też jest pięknie, mewy tam sobie latają, a druga pełna kolorów i to właśnie kartka od Emilii. Dzień dobry.
1: Jak wymalowana. Dzień dobry, Emilio, witamy.
2: Dzień dobry.
0: Napisałaś pozdrowienia, które nie są słońce, ale to słońce dlatego jest tak urocze, bo się już chowa i no wszelkie kolory tu się pojawiły i róż, i pomarańcz, i granat też się pojawił.
1: I jezioro jest, i łódka jakaś, może żaglówka nawet. Kto robił zdjęcie?
2: Robił zdjęcie mój mąż w Polsce. Jest to Półwysep Lipa. Kujawsko-Pomorskie.
1: Proszę bardzo, piękne miejsce, cudowne, rewelacyjne. Często tam zaglądacie?
0: No właśnie, jesteście tam teraz, wróciliście, byliście wcześniej?
2: Byliśmy tam kilka lat pod rząd, co prawda nie w tym roku, ale wracam regularnie. Miejsce Półwysep Lipa. Także ciekawe miasto, ciekawe miejsce.
0: Przepraszam, ale zaraz sobie wygooglujemy, gdzie
1: tak,
0: to dokładnie, bo no, zdjęcie nas zachęca, żeby zobaczyć zachody słońca, jakie tam są właśnie. No dobrze, a w tym roku był już jakiś inny urlop gdzieś indziej?
2: Co prawda u rodziców na wsi, ale też udany, tak, dość ciekawy. Ale na Półwysep wracamy za rok, bo miejsce piękne.
1: Czyli tak, jednak jest to wasze miejsce na ziemi, gdzie lubicie odpoczywać. Wspaniale, dziękujemy za zdradzenie nam tej miejscówki. Chętnie się przyjrzymy i chętnie być może sami wybierzemy.
0: A na razie wysyłamy różne wakacyjne gadżety, które przydadzą się podczas różnych wyjazdów, nie tylko wakacyjnych, także w ciągu roku pewnie też.
1: Dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Usłyszenia.
3: Reklama. Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Droga była jedna z Perth do Sydney w Australii. 31 dni, 4828 km. No
1: nie,
0: i co?
1: No przepraszam, no ale przecież ja wiem, że to są odległości, ale 31 dni?
0: Słuchaj, jechał... ale to w ogóle wariat jest. On ma 57 lat i najpierw zrobił tę trasę na rowerze, potem biegnąc, a teraz ostatnio na hulajnodze.
1: O, taki nowoczesny triatlon,
0: tak,
1: widzę.
0: Tak, powiedział, chciałbym to zrobić, zanim się zestarzeje. Ma 57 lat, więc jeszcze się nie zestarzał.
1: Ciekawe, jakimi on drogami jechał, bo z tymi hulajnogami to do końca nie wszyscy wiedzą. Na jakich drogach, gdzie można, publicznych, niepublicznych, ścieżki rowerowe czy nie?
0: Ja jestem ciekawa, na czym mu było najwygodniej. Czy biegnąc, czy na hulajnodze, czy też rowerem. Mam nadzieję, że nie ma jeszcze jakiegoś pomysłu typu, nie wiem, łódź podwodna. Znaczy nie, podwodna to nie bardzo, ale nie wiem, kite czy coś w tym stylu.
1: Wiesz co, ja nie jestem biegły z tą hulajnogą, ale jak próbowałem kiedyś, niedawno, to jedną nogą da się rozpychać, drugą nie. Nie wiem, jakoś tak mózg jest skonstruowany, że tylko na jednej nodze na lewej stoję, a prawą się odpycham.
0: A to pytanie, czy on na elektrycznej, czy też nogą?
1: No nie, to chyba się odpychał cały czas, dlatego zastanawiam się, w jakiej formie są jego nogi, chyba że zmieniał z lewej na prawą.
0: Tak czy owak, ojej, tu mu się kierownica złamała pod koniec. Były różne niespodzianki, ale dał radę i dobiegł. A jeszcze...
1: Dojechał, znaczy chciałem powiedzieć, dohulał.
0: Dohulał i jeszcze uzbierał 5000 funtów na rzecz 4 organizacji charytatywnych. Brawo!
1: Brawo dla tego pana. Australia mała nie jest.
0: No nie. Belinda Carla już teraz na antenie Radia Plus.

0: Minuta pozostała do 8:30 w lekkim niedoczasie, dlatego krótko zapowiadamy skrót wiadomości za chwilę i prognoza pogody. No powiedz coś.
1: Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest areszt dla 18-latka podejrzanego o atak z mieczem w szwedzkiej szkole. Wcześniej sprawca usłyszał zarzut zabójstwa 17-letniej dziewczyny i zranienia 3 nastolatków. W piątek były uczeń szkoły w Fagersta wtargnął z mieczem do jej budynku i zaatakował kilka osób. Według mediów nastolatek miał wcześniej kłopoty z prawem, między innymi był skazany za pobicie kolegi. Hiszpanie trawią kolejne pożary, tymczasem strażacy protestują. Chodzi o nieskuteczne prewencję przeciwpożarową i zbyt niskie nakłady na straż. Około 7 tysięcy ludzi wyszło na ulicę aragońskiego miasta Jaca na północnym wschodzie kraju. Aragonia, dodajmy, jest jednym z najbardziej doświadczonych przez tegoroczne pożary hiszpańskich regionów. I jeszcze sport. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilku dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. W ostatnim turnieju w Cincinnati Świątek dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą.
2: Wiadomości ze Szczecina, Małgorzata Tobiasz. Jeśli w Waszych domach zalegają nieużywane okulary korekcyjne, to możecie je przekazać Kenijczykom. Zostaną one dostarczone podczas misji medycznej, w której udział wezmą także przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Akcja Medycy dla Kenii odbędzie się już po raz 8. Okulary można przekazywać w Bibliotece Głównej PUM przy Alei Powstańców Wielkopolskich 20 oraz przy ulicy Rybackiej 1 w pokoju 215 w dziekanacie anglojęzycznym. Do Kenii trafią również leki, materiały opatrunkowe, glukometry, szczoteczki do zębów. Misja medyczna wystartuje 19 września. Zmieniamy temat. Opera na Zamku w Szczecinie otrzymała dofinansowanie ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego na realizację nowego projektu Uwerturka – warsztaty edukacyjne wprowadzające w świat opery. Zajęcia obejmą 10 spotkań z dziećmi z klas od 0 do 5 szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego. Podczas interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem multimediów uczestnicy dowiedzą się, czym jest opera i jak funkcjonuje. Warsztaty będą realizowane od października do grudnia. Na brak słońca dziś nie możemy narzekać. Co prawda samotne to ono nie będzie, więc widoczków typu lazur, nieba i słońce nie będzie, ale zachmurzenie raczej przelotne i umiarkowane. Temperatura wynosi 13 stopni, wiatr wieje słabo z kierunków zachodnich, ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Tak popędzałem, teraz możemy po wiadomościach odetchnąć trochę, tym bardziej, że harmonia będzie Beloved, Sweet Harmony w Radiu Plus.
4: Dzień dobry, witajcie do 9:00, was gorąco zapraszamy. Kasia Kozimor,
3: Tomek Waloszczyk.

0: Kolejne badania znalazłem. Wcześniej było o kawie, teraz będzie o parach różnych, które łączą się ze sobą na całe życie. Mamy taką nadzieję.
1: Tak.
0: No więc okazuje się, że naukowcy przeprowadzili badanie z Social Psychological and Personality Science. Oni tam opublikowali, bo to jest czasopismo.
1: No i co?
0: Dobrze, że nucisz. Dobrze, że nucisz, bo chodzi o to, że nieważne, że ona jest ekstrawertyczką, on introwertykiem, albo on lubi mięso na roślinki, albo jedno chce pracować zawodowo, drugie siedzieć w domu. To nieważne wszystko jest. Ważne, że mają podobny gust muzyczny.
1: Co
0: okazuje
1: mówisz?
0: Się, że jeżeli słuchamy podobnej lub tej samej muzyki, to to nas łączy na całe życie. No jak fascynujesz się muzyką elektroniczną na przykład i ona też podziela twoją pasję.
1: To po prostu no wszystko gra.
0: To właśnie, wszelkie jakieś kłótnie można zawsze zagłuszyć, że tak, znaczy zagłuszać nie warto, warto wszystko tam sobie wyjaśnić, ale załagodzić, o może tak, załagodzić muzyką. Jak się wspólnie słucha przeboju z nutą nostalgii polecamy.
1: No, na przykład ona lubi Beatlesów, on lubi Beatlesów, my lubimy Beatlesów, za chwilę Beatlesi na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.

0: Polish Barbados. No
1: i Galapagos.
0: I też. No to co, galopujemy?
1: Dalej, w stronę całego dnia, całego tygodnia. Zrobiliśmy dobry początek, a zapraszamy na wtorkowy poranek z Radiem Plus jutro od 6.
0: A za chwilę Agnieszka Morawska po 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: W Kijowie premier Wielkiej Brytanii i szef Rady Europejskiej okazją obchody Dnia Niepodległości Ukrainy i spotkanie koalicji chętnych. Po śmiertelnym pobiciu w Krakowie policja poszukuje sprawcy. W tej sprawie przesłuchano już 9 osób. Będą też utrudnienia na kolei w Kujawsko-Pomorskiem, to po ostatnich ulewach. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przywódcy ściągają do Kijowa, do ukraińskiej stolicy. Przyjechali już m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Wezmą udział w naradzie tzw. koalicji chętnych, czyli grupie państw, które wspierają Kijów w wojnie z Rosją. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się ona niezawisłym państwem. 35 lat temu nadszedł ten dzień i nadejdzie również dzień, kiedy w Ukrainie zapanuje pokój. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy chcemy żyć nie w historycznych, lecz po prostu spokojnych i bezpiecznych czasach. O to walczymy, z wiarą w siebie.
2: Za tym stoimy, z wiarą jeden w jednego.
1: Zaznacza prezydent Zełenski. Przypomnijmy, Polska była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie uznał niepodległość Ukrainy. Policja nadal poszukuje podejrzewanego o pobicie ze skutkiem śmiertelnym na osiedlu willowym w Krakowie. Ofiarą napastników był 36-letni Jakub B., kibic i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Hutnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano 9 osób, które po przesłuchaniu zwolniono. A przygląda się jej Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego zatrzymanych wypuszczono?
3: W oficjalnym komunikacie policja przekazała, że na obecnym etapie sprawy nie było podstaw, by przedstawić im zarzuty.
4: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane.
3: Tłumaczy Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Śledczy opublikowali tymczasem wizerunek poszukiwanego w sprawie pobicia, którego jak dotąd nie udało się namierzyć. Przypomnę, do tego napadu doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Po upadku został skopany na chodniku. Napastnicy mieli też przy sobie ostre narzędzia. Poszkodowanego znalazła przypadkowa osoba, która wezwała pomoc. Mężczyzna zmarł jednak w drodze do szpitala.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach utrudnienia na kolei w Kujawsko-Pomorskiem, to po ulewach, które przeszły nad regionem w weekend, ziemia osunęła się przy torze na odcinku Brodnica-Jabłonowo-Pomorskie. Ruch pociągów został wstrzymany, przewoźnik zapewnił zastępczą komunikację autobusową. A nie tylko Kujawsko-Pomorskie walczy ze skutkami pogody. Na Warmii i Mazurach doszło do podtopienia piwnic, dróg i posesji. W wielu miejscach drzewa i konary blokują przejazd. Kilkanaście tysięcy odbiorców nie ma prądu. W weekend strażacy interweniowali tam 1600 razy.
5: W trakcie tego weekendu trzy obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński. Obóz w Nartach, również powiat szczeciński. Łącznie ewakuowano około 100 osób.
1: Relacjonował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży Łukasz Wróblewski. Teraz na pogodowych mapach Polski bez alertów. Pod koniec tygodnia wrócą upały i temperatura w okolicach 30 stopni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można było poczuć smak i klimat dawnych jarmarków. W Starym Sączu w Małopolsce odbył się jarmark rzemiosła. W samym centrum miasteczka czekali rzemieślnicy, kapele regionalne. Nie brakowało też lokalnych przysmaków.
6: Siarniczki pyszne, makowce, kwaśnice, pierożki, smalec mamy. To są starodawne przepisy.
7: Aniołki, serwetki, kartki, koszyczki. Wszystko własnoręcznie.
8: Przyjechaliśmy tu z koszyczkami. To takie z drewna, różne rzeczy. To u nas to już i dziadek robił, potem tata z mamą. To tak już pokoleniowo.
9: Mamy swojskie pieczywo, no i troszeczkę słodkości. Wszystko ręczna robota.
10: Jesteśmy co roku, można poznać naszą kulturę, tradycje.
11: Przyjechaliśmy rano, żeby zobaczyć. Potem się wybieramy jeszcze raz po południu. Po prostu fajnie, można miło spędzić czas.
1: Mówili wystawcy i kupujący. Jarmark trwał przez cały weekend.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Model Talking na początek tej godziny.

On Emocjone per sempre i Eros Ramazzotti w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10, a w naszej skrzynce pocztowej, takiej, do której wysyłacie pocztówki z wakacji, mnóstwo zdjęć z Nadbałtyku. Być może pochmurne nad Bałtykiem, ale wasze humory dopisują i o to też chodzi. Chodzi o to, żebyście podzielili się z nami emocjami wakacyjnymi, napisali do nas pocztówkę, tak jak kiedyś, być może do tej pory też te pocztówki wysyłacie. My mamy jednak taką formę uproszczoną, nie musimy iść na pocztę, nie musimy kupować znaczków, wystarczy wejść na naszą stronę internetową radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, załączacie zdjęcie z wakacji i pozdrowienia z tych wakacji, a my odwdzięczamy się tym samym naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, do tego jeszcze sporo wakacyjnych gadżetów Radia Plus i na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia. I Will Always Love You i Whitney Houston teraz. And,

0: You Got It i Roy Orbison w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 16 minut do 10. Pora taka, że można pomyśleć o kawie. I czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że ta kawa wypita w towarzystwie albo kawa włoska wypita we Włoszech podczas wakacji smakuje o wiele lepiej niż ta sama kawa zaparzona w domu w ten sam sposób? No, jest coś takiego jeszcze jak otoczenie, które wpływa na to, jak potrawy i napoje nam smakują. I to właśnie dlatego bardzo często, czasami po powrocie do domu, mamy lekki zawód, że ta kawa, którą piliśmy na przykład właśnie podczas włoskich wakacji w domu, już taka pyszna nie jest, a szczególnie gdy pijemy ją sami, bo nie ma towarzystwa, w którym tę kawę piliśmy, i zaczyna się wtedy rozmyślanie. No i to tak jest, to jest udowodnione, że czasami po prostu też nie warto przywozić ze sobą jakiegoś produktu, który nam się wtedy wydaje fantastyczny, żeby później w domu nie czuć rozczarowania i raczyć się tylko tą konkretną kawą, już ten przykład podaję, właśnie w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, i zachować wspomnienia. A jeśli o wspomnienia chodzi, to te można także na zdjęciach zachować, i na zdjęcia z waszych wakacji, takie pocztówkowe, czekamy na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz, proszę kliknąć, załączyć zdjęcie i napisać nam te wakacyjne pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym, czyli naszą pocztówką z naszymi pozdrowieniami, a także jeszcze drugą pocztówkę dokładamy, żebyście mogli ją komuś wysłać, i trochę letnich gadżetów, które jeszcze się przydadzą, bo synoptycy zapowiadają, że to nie jest jeszcze ostatnie słowa, jeśli chodzi o lato. Nie będzie pochmurno i deszczowo, jeszcze słońce i upały wrócą. Radio
1: Plus. Reklama. Fantastyczne.

0: 30% taniej. Bilety na Willow Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił małżeństwo w Krakowie. Akcja strażaków na Pomorzu. Ogromna wyrwa na Kanale Modrym. Kolejny raz posprzątają w górach. Przed nami akcja Czyste Tatry. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przesłuchanie po tragedii w Krakowie, sprawca zapewne usłyszy zarzuty. W prokuraturze na pytania śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. 32-letni rodzice zmarli w szpitalu, niemowlę jest pod opieką lekarzy, jego stan medycy określają jako stabilny. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
2: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że sprawca stracił panowanie nad pojazdem i z dużą prędkością wjechał na chodnik wprost w trzyosobową rodzinę. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
3: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
2: Śledczy nadal zabezpieczają nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków tego zdarzenia. Stan poszkodowanego w wypadku 8-miesięcznego dziecka lekarze określają jako niezagrażający życiu.
1: Kierowca nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano mu krew do dalszych badań. Z rządu płynie sygnał, że odmowa będzie oznaczała złamanie prawa, ale nie wszyscy mają zamiar stosować nowe przepisy. Weszły już w życie zmiany w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teoretycznie będzie można tego dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rząd zapowiada monitorowanie samorządów, które odmówiłyby dokonania transkrypcji. A wiadomo, że nie ma zamiaru tego robić na przykład Zakopane. Burmistrz miasta Łukasz Filipowicz nadal uważa, że sprawa nie do końca jest jasna.
4: No, narzędzie możemy mieć. Pytanie, czy to narzędzie daje nam pole do działania zgodnego z przepisami. No, według nas nie jest to zgodne z przepisami, nie jest zgodne z konstytucją. Zresztą Trybunał Konstytucyjny się też jasno wypowiedział i to my jako gmina nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać potężne spory prawne między ustawodawcą a Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Do transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych odnieśli się wcześniej biskupi. Jak czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski, rozszerzające interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Około 4-metrowa wyrwa w Kanale Modrym. Pomorscy strażacy od rana ruszyli do akcji. To w Błągarcie w powiecie sztumskim. Przez uszkodzenie kanału i rozmywanie wału okoliczne tereny były zagrożone podtopieniem.
5: Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji. Taka interwencja została podjęta dzięki sprawnej i szybkiej akcji. Przelewanie wody zostało skutecznie zatrzymane, a uszkodzony fragment wału zabezpieczony przy użyciu worków typu Big Bag. I dzisiaj od rana nasi pracownicy pracują w celu pełnej odbudowy tego wału i trwałego zabezpieczenia tej wyrwy. Także tutaj sytuacja pod kontrolą planowana.
1: Informuje Filip Szatanik z Wód Polskich. W zlewni Zalewu Wiślanego, choć rzeki osiągały wysokie stany, sytuacja zaczyna się stabilizować i nie stanowi już zagrożenia. Służby nadal jednak całodobowo monitorują sytuację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 15 lat sprzątania Tatr. Już w najbliższy weekend wielkie porządki na południu Polski. Ale akcja Czyste Tatry to nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach.
6: Na górnej równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka. Tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
1: Mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski i ambasador akcji. Szczegółowe informacje i zapisy na wolontariat na stronie czystapolska.org.pl.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 4:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Another Day in Paradise i Phil Collins na początek tej godziny.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: Jan Farmer w Radiu Plus Lato z notą nostalgii, prawie 18 minut po 10 teraz na zegarze, a fanki komedii, polskich komedii romantycznych mogą zacierać ręce, mogą już myśleć o tym, że niebawem pójdą do kina na film. Nigdy w życiu, ale 20 lat później powstaje druga część filmu, takiego kultowego właściwie już, bo to była taka komedia romantyczna z Danutą Stęką, którą zapamiętaliśmy na dłużej. Była jedną z takich pierwszych komedii romantycznych w latach, to było 2004 rok, więc trochę to czasu już minęło, ale w rolę Judyty znowu wcieli się Danuta Stęka. No niestety nie będzie już tutaj na ekranie, nie pojawi się Jan Frycz, choć był na krótko w tym filmie się pojawił, ale miał taką znaczącą rolę i też taką zapamiętaną. Ale pierwszy klaps już padł, pierwsze zdjęcia już się odbyły, ale nie wiadomo natomiast, kiedy będzie premiera. Natomiast film będzie nosił tytuł właśnie, że tak, Nigdy w życiu 20 lat później, na podstawie książki Katarzyny Grocholi. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Tak, chcemy być sobą w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a jeśli o to chodzi, gdy chcemy być sobą, to możemy być sobą zazwyczaj wtedy, gdy nic nie musimy. I to bardzo często jest na urlopie, gdy nic nie musimy, a wszystko możemy, przynajmniej tak nam się wydaje. I są też dwa typy osób, które po urlopie przychodzą, na przykład jedni przychodzą do pracy pełni zapału, energii, bo odpoczęli. I są też tacy, którym do pracy wracać się nie chce. I nie dlatego, że swojej pracy nie lubią, ale dlatego, że coś się skończyło i czują taki trochę smutek i żal, że nie będzie już na przykład picia kawy do południa, jedzenia śniadania w piżamie i troszeczkę takiego rozleniwienia na przykład. No ale tutaj już obowiązki przychodzą i trzeba wziąć się do pracy. Niezależnie od tego, jakim typem urlopowicza jesteście, to dajcie nam znać, jak było na waszych wakacjach. Wyślijcie nam pocztówkę na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Załączcie zdjęcie z wakacji, dołączcie pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym, czyli naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, z podpisami, z pozdrowieniami ze studia. A do tego jeszcze dokładamy inne pocztówki, takie byście mogli je wysłać komuś, jeżeli macie na to ochotę. A do tego jeszcze sporo gadżetów Radia Plus, między innymi koszulka. Radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów. Lady in Red i Chris DeBarque. Teraz.

0: Reklama.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę pogładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Oszą 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Nie żyje generał Mirosław Różański, senator i były dowódca generalny, miał 63 lata. Kierowca z raną postrzałową wjechał w ogrodzenie. 9 osób zatrzymanych po wydarzeniach w Zambrowie. Konflikt aktywistów z góralami to po pożarze samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje generał Mirosław Różański. Były wojskowy, był senatorem i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w Izbie Wyższej. Zmagał się z nowotworem krwi. W latach 2015-17 generał Różański był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Miał 63 lata.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie, miał rany postrzałowe głowę. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany 28-latek, jak dowiadują się nasi reporterzy, trafił do szpitala w ciężkim stanie. 4 osoby wypuszczono. Wśród pozostałych 5 jest podejrzewany o próbę zabójstwa.
2: Pozostaje zatrzymanych jeszcze 5 osób, w tym główny sprawca, wobec którego zostały wydane zarzuty. Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych, które miałyby być zastosowane wobec niego.
1: Informuje Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury rejonowej w Zambrowie. Policja przeszukała już mieszkanie głównego podejrzewanego.
2: Funkcjonariusze policji ujawnili substancje odurzające w pomieszczeniu użytkowanym przez tego mężczyznę. Znaleziono przedmioty przypominające broń.
1: Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Nie rozpowszechniajmy mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń, apeluje starosta tarszański. Andrzej Skupień reaguje tak na oskarżenia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt pod adresem górali jako rzekomych sprawców podpalenia ich samochodu. Przypomnijmy, auto spłonęło w nocy z soboty na niedzielę przy pensjonacie w Groniu.
3: W związku z tą sytuacją bardzo proszę o powstrzymanie się z osądami. Tę sprawę wyjaśnia policja. Poinformujemy o jej wynikach. Mam nadzieję, że uda się ustalić przyczynę pożaru. Do tego czasu proszę, nie rozpowszechniajmy dezinformacji, mowy nienawiści czy wzajemnych oskarżeń. Poczekajmy na wyjaśnienia.
1: Padają oskarżenia, że to zemsta górali za sobotni protest przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Na miejsce szybko wezwano policję i straż pożarną, mówi Andrzej Król-Łęgowski ze Straży Pożarnej w Zakopanem.
4: Pierwsze próby gaszenia podjęły osoby postronne, świadkowie tego zdarzenia. Samochód uległ niewielkiemu nadpaleniu w tylnej części oraz w obrębie tylnej osi. Nie udało nam się wskazać przypuszczalnej przyczyny tego zdarzenia.
1: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że rzeczywiście doszło do podpalenia. DIOS uruchomił już zbiórkę internetową na nowy pojazd. Aktywiści chcą zebrać 1 000 000 zł. Książka w zamian za karmę dla zwierząt. Biblioteka Norwida w Zielonej Górze przygotowuje się do kolejnej odsłony akcji Paczka dla bezdomniaczka.
5: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. I dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
1: Mówi Magdalena Faron z biblioteki. Akcję zaplanowano na 12 września.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Hello i Lionel Richie w Radio Plus na początek 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Buonasera, ciao ciao i Mauro w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a być może właśnie Wam teraz przypomniały się włoskie wakacje, to napiszcie do nas w tej sprawie radioplus.pl. Czekamy na Wasze pocztówki z wakacji, nie tylko z Włoch, skądkolwiek. A być może w tym roku nigdzie nie wyjechaliście, ale urlop i tak był wzięty i jakoś go wykorzystaliście. I to był dobry czas. Podzielcie się tym, pochwalcie się. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, tak jak już wspominałam, załączcie zdjęcie, napiszcie pozdrowienia, my odwdzięczamy się tym samym. I ja już za moment dzwonię do kogoś, kto taką pocztówkę do nas wysłał. Radio
1: Plus. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Małgorzaty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgorzato, szybkie jak wiatr i gorące jak słońce. Pozdrowienia z parku i pałaców Arkadii i Nieborowa. Spod pierwszego w Polsce platana śle Małgorzata z wnuczkami, Polą, Michalą i mężem. I wnuczki i mąż na zdjęciu pod tym platanem, który ma ponad 200 lat i robi ogromne wrażenie.
2: Tak, jest to największy platan, może nie największy w tej chwili, ale to jest uchodzi za najstarszy w granicach Rzeczypospolitej posadzony. I robi wrażenie to drzewo. Ja widziałam też piękne platany na Węgrzech, jak byłam w Egerze, ale ten jest naprawdę wyjątkowy i uwieczniliśmy go na naszym zdjęciu i takie postanowiłam wysłać jako pamiątkę z wakacji.
1: Fantastycznie. I w ogóle ten, czy park romantyczny Arkadia i całe Nieborowo atrakcyjne, wakacje udane?
2: Wakacje udane, Nieborów bardzo ładny i ten pałac też bardzo ładny. Wnuczki chociaż nie są takie duże, no jeszcze dużo trzeba im tłumaczyć, ale podobało im się bardzo, były zadowolone, także polecam. Niedaleko od Warszawy można się wybrać nawet w weekend na przykład.
1: I pociągiem zobaczyć. Można dojechać.
2: Tak, także jest dobre położenie i warto zobaczyć troszkę też historii naszej.
1: Jasne, czyli tak zwiedzanie z nauką, ucząc bawimy, ale czy pocztówki były wysłane?
2: Ja wysyłam pocztówki zawsze, jak jestem na wyjeździe, to wysyłam, po prostu jestem, jak to się mówi, starej daty. Ja nawet do pewnego czasu wysyłałam, no to już niedawno to skończyłam, ale wysyłałam na imieniny do moich przyjaciół. Super. Pocztówki. No to jest taki dawny zwyczaj.
1: Ale jest
2: teraz
1: też przyjemnie,
2: się od tego odchodzi.
1: Ale przyjemnie taką pocztówkę dostać, prawda? Że ktoś gdzieś pomyślał
2: tak
1: o nas. Więc za twoją pocztówkę także dziękujemy, za pozdrowienia również. I jeśli ty masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam całą redakcję Radia Plus i mojego męża, który myślę, że mnie słyszy.
1: Do pozdrowień się dołączam, jak ma mąż na imię, bo właśnie w pocztówce zabrakło.
2: Adam.
1: Dla pozdrowienia Adam. Także dla ciebie, Małgorzato, pocztówka. Pocztówka od Radia Plus, jeszcze trochę gadżetów naszych wakacyjnych i udanego końca lata. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś plany wakacyjne albo weekendowe chociaż są przed wami.
2: Weekendowe są, a wakacyjne się wczoraj skończyły. Akurat wróciliśmy z Tatr, także.
1: Ale wspomnienia zostają. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radio.

0: Państwo, mi Panie Dasz i Baim w Radiu Plus Lato z notą nostalgii, 16 minut do 12 na zegarze i do południa jeszcze między innymi Take My Breath Away i Berlin w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Rozmowy o wsparciu dla Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Wielomilionowe oszustwa przy dostawach dla wojska. CBA zatrzymało 2 osoby. Zbliża się nowy rok szkolny. Policjanci sprawdzają oznakowanie przy szkołach. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rusza narada sojuszników Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami są wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Do Kijowa przyjechali m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się niezawisłym państwem. Tymczasem od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cele wzięto m.in. Odessę. Wiadomo o zniszczonych marketach budowlanych i magazynach. 5 osób zostało rannych. Rosja użyła rakiet, a także dronów. Niestety, kiedy leci ich tak dużo naraz, nie udaje się zestrzelić wszystkich celów. Dlatego dochodzi do trafień, między innymi w Odessie. Informuje rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. Łącznie Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 8 rakiet i prawie 150 dronów. To był przekręt na wojsku na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 przedsiębiorców zaangażowanych w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczać sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić przed armią nieprawidłowości. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Na jaką kwotę oszacowano straty?
2: Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Tyle właśnie wynosiło ich wynagrodzenie. Wyposażenie, które dostarczyli, trafiło do 4. bazy logistycznej we Wrocławiu. Śledczy przeszukali tę jednostkę, ale też firmy i mieszkania zatrzymanych. Mężczyźni zostali już przesłuchani. Prokurator wojskowy zarzucił im oszustwo, którego kwota przekroczyła 10-krotność wartości mienia, którym handlowali. Obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza.
3: Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się, działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
1: Mówi Dominik Michalik z katowickiej policji. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Policjanci z myślą o uczniach w akcji przed pierwszym dzwonkiem. Mundurowi sprawdzili oznakowanie i infrastrukturę drogową w rejonie szkół w całym województwie łódzkim.
4: Policyjna lustracja miała przede wszystkim ocenić, czy infrastruktura drogowa zapewnia uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. Funkcjonariusze przyglądali się m.in. oznakowaniu pionowemu oraz poziomemu, przejściom dla pieszych, sygnalizacji świetlnej oraz widoczności znaków drogowych.
1: Informuje Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi. Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały przekazane zarządcom dróg, którzy mają czas na ich usunięcie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września policjanci będą też intensywniej kontrolować okolice szkół.
5: Wiadomości ze Szczecina, Małgorzata Tobiasz, serwis. Zaczynamy od przypomnienia o zmianach w organizacji ruchu na ulicy Andersena. Ma to związek z realizacją robót sanitarnych. Zamknięte jest skrzyżowanie ulicy Andersena i Gullivera. Dojazd do posesji dla mieszkańców ulicy Gullivera został wyznaczony przez ulicę Gwiazdy Polarnej. Prace na zamkniętym skrzyżowaniu mają potrwać do soboty 29 sierpnia. Przebudowa ulicy Północnej i ulicy Andersena jest trzecią częścią projektu inwestycyjnego dotyczącego modernizacji układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie. W ramach prac przebudowane zostaną skrzyżowania, zbudowane nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, a także zmodernizowane sieci podziemne. Koszt prac to ponad 19 milionów złotych brutto. Zmieniamy temat. Piłkarze Pogoni Szczecin zremisowali w meczu z Wisłą Kraków 2-2. Rezultat pojedynku został ustalony w pierwszej połowie. Szczecinianie dwukrotnie obejmowali prowadzenie po golach Gambijczyka Musy Juwary i Szweda Linusa Walkwista. Przeciwnicy też odpowiadali bramkami i Pogoń z minuty na minutę traciła prowadzenie. Po tym remisie portowcy mają 7 punktów i zajmują 5. miejsce w tabeli. A w kolejnym meczu Pogoń zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Sprawdzamy pogodę. Poranek przywitał nas chmurami, ale w ciągu dnia na niebie pojawia się więcej przejaśnień, a to oznacza, że jest też słońce. I to chwilami zupełnie osamotnione na niebie. Temperatura wynosi 19 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie 1020 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
6: Poniedziałek, dzień dobry, ostatni tydzień wakacji. Marek Sierocki w koszuli, czyli wakacyjnie takiej, wiesz, urlopowej.
7: Będzie jeszcze ciepło.
6: No tak.
7: I zaklinam pogodę. Jan Pasterski również. Zaczynamy na dobry początek Madonna i Frozen.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dziś jeszcze zaproszenia, które trafią do kogoś z naszych słuchaczy. Zaproszenia na multimedialne widowisko Zobaczyć piosenkę, które to odbędzie się we wrześniu.
2: 15 września dokładnie, czyli no to tak 3 tygodnie mniej więcej, czas szybko leci. W Warszawie oczywiście także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli się tam pojawić, a wystarczy, no
1: właśnie, co trzeba
2: króciutko
1: zrobić?
2: Nam napisać, z jakiego powodu chcielibyście akurat wtedy tam być. SMS-owo pod 691-141-141 za minut kilka będziemy do kogoś w tej sprawie dzwonili, natomiast teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Smutna data, bo to już 5 lat mija, od kiedy zmarł Charlie Watts.
1: Muzyk niezwykle uwielbiany, był perkusistą grupy The Rolling Stones od samego początku działalności tej formacji. Zanim stał się muzykiem grupy The Rolling Stones, występował w formacji Alexa Cornera, czyli takim bardzo mocno bluesowym zespole. Był też grafikiem, niezwykle uzdolniony, spokojny człowiek, prowadzący bardzo sterylny tryb życia, jak na rockmana przystało, i też wielbiciel koni. Często odwiedzał Polskę, kupował te konie na aukcjach w Janowie Podlaskim. Bardzo pozytywna postać, jeden z najważniejszych muzyków w historii światowej muzyki rozrywkowej. No a teraz Rolling Stones i Robbie Tuesday. 5 lat minęło od śmierci Charlie'ego Wattsa.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: To Gloria Estefan w klimatach Latino Konga, a my za chwilę dowiemy się, kto będzie kolejnym uczestnikiem spektaklu Zobaczyć Piosenkę, kto pojawi się na widowni w Ursynowskim Centrum Kultury.
1: Na widowni pojawi się Gosia. Gosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale witamy serdecznie.
1: Nie pojawisz się sama, tylko w towarzystwie męża, prawda?
2: W towarzystwie mojego męża Adama, tak.
1: Świetnie. Z tego, co pisałaś, to ma być forma podziękowania, tak?
2: Tak, forma podziękowania za to, że pomógł mi wdrapać się na Rusinową Polanę w tamten piątek i potem zejść z tej Rusinowej na Wiktorówki po tych schodach, a ja mam chorą nogę, więc naprawdę jestem mu bardzo wdzięczna, bo chciałam tam być jeszcze w swoim życiu. Nie wiem, czy ostatni raz, czy nie, ale chciałam tam być i dopięłam swego, a on mi w tym bardzo pomógł.
1: To bardzo gratulujemy, no i super widoków też gratulujemy. A tak. Skąd będziecie jechali do Warszawy?
2: Nie, my jesteśmy z Warszawy. Byliśmy na urlopie króciutkim.
1: Świetnie, no to nie macie daleko w takim razie rzut beretem. Dobrego spektaklu życzymy.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dziękuję.
1: Dzięki,
2: bardzo.
1: Do usłyszenia. Teraz pora na piosenkę przygotowaną, no właśnie, na specjalny moment.
0: Dokładnie tak, wyciągamy album zatytułowany Avalon, to ósma i niestety ostatnia studyjna płyta zespołu Roxy Music. Ukazała się w maju 1982 roku, nagrana w tym najbardziej klasycznym składzie grupy Roxy Music, czyli Brian Ferry, wokalista, Andy McKay, saksofony, Phil Manzanera, gitara. Red Davis zadbał o brzmienie tej płyty wspólnie z muzykami. Większość utworów napisał Brian Ferry. Tytułowa piosenka z tego krążka to utwór Avalon, który już teraz Państwu przypominamy.

0: jedyna niepowtarzalna. Cher od wielu dekad na scenie cały czas nas cieszy niezmiennie.
1: A teraz przeniesiemy się w rok 1991. Wtedy ukazał się trzeci studyjny album Annie, płyta Shepard Moons, i z tego krążka pochodzi klimatyczny utwór Caribbean Blue.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Pulse Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: holenderska grupa Shorts, Come on Sava, czyli jak się macie, mamy nadzieję, że dobrze w ten poniedziałek, ostatni tydzień wakacji, jeszcze przed nami.
1: A w tym ostatnim tygodniu wakacji ja zapraszam jeszcze na wieczorne spotkania od 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop, a kończymy dzisiejszą przebojową pocztę wielkim przebojem Leonarda Cohena piosenką Dance Me to the End of Love.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Usłyszał zarzuty i nie przyznał się do winy. Kierowca, który w Krakowie wjechał na chodnik i zabił młode małżeństwo. Tysiące piorunów dla Wojska Polskiego. Szef MON-u podpisał dziś umowę na 8 miliardów złotych. Iga Świątek spada w rankingu WTA, jest już na 8 miejscu. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla kierowcy, który w Krakowie wjechał na chodnik i uderzył w młode małżeństwo. Kobieta i mężczyzna zginęli, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Hubert B. odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło w sobotę na skrzyżowaniu ulic Solnej i Nadwiślańskiej.
2: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie oponował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi. Stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
1: Mówił prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Sąd właśnie rozpatruje wniosek o tymczasowy areszt dla Huberta B. Pioruny dla polskiego wojska. W zakładach Mesko w Skarżysku Kamiennej szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dziś kontrakt na produkcję kolejnych kilku tysięcy sztuk tej broni. To systemy przeciwlotnicze, które stały się hitem eksportowym w całym NATO.
3: Dokonujemy kolejnej przełomowej umowy w historycznym dniu, kiedy zawieramy największy kontrakt na pioruny. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej. To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski.
1: Rakiety Piorun potrafią strącać drony, śmigłowce i pociski manewrujące na dystansie do 6,5 km. Dziś ministerstwo podpisało umowę na 8 miliardów złotych. Odpowiedzą za pobicie i porwanie. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin z zarzutami trafili do aresztu. O szczegółach nasza reporterka Hanna Stachowiak.
4: Napastnicy zaatakowali pod blokiem, mieli użyć niebezpiecznego narzędzia, a potem odjechać dwoma autami. W jednym z nich był porwany mężczyzna. Kryminalni namierzyli ich w kilka godzin.
5: Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia pobitego mężczyzny, policjanci natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania,
4: informuje podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Pokrzywdzony z obrażeniami trafił do szpitala.
1: Podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące, grozi im 8 lat więzienia. Wiemy, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,57, a oleju napędowego 7,61. To oznacza, że w porównaniu do dziś ceny wszystkich rodzajów paliw pójdą nieco w górę. Przypomnijmy, program CPN został przywrócony na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce światowego rankingu WTA. To po odpadnięciu w półfinale turnieju w Cincinnati. Na czele niezmiennie od października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. A przypomnijmy, w niedzielę startuje US Open, a Świątek poinformowała, że nie weźmie udziału w rywalizacji mixtów i koncentruje się na przygotowaniach do singla.
6: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. 500 000 złotych na cele charytatywne. Taki wynik już w najbliższą środę osiągnie Galeria Szpargałek. Na półkach jak zwykle czekać będą tysiące przedmiotów, a wśród nich naczynia, szkło i porcelana, bibeloty, ozdoby, zabawki, książki, gry, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt. Znajdziemy tam również większe sprzęty domowe, a nawet meble. Wystawiane przedmioty pochodzą z odpadów, a dzięki pracownikom ekoportów zyskują drugie życie. W środę galeria będzie otwarta w normalnych godzinach od 10 do 17. Po przekroczeniu 500 tysięcy złotych klienci i goście zostaną poczęstowani okolicznościowym tortem. Dla zebranych przewidziano też drobne upominki. Przypominamy o zmianach wprowadzonych na ulicy Wawrzyniaka oraz Miłaszewskich. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z Aleją Wojska Polskiego. Możliwy jest tu przejazd wyłącznie w jedną stronę. Zmiany wprowadzono ze względu na prace drogowe prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Prace realizowane są bezwykopowo. Zapewniony jest dojazd do posesji, szkół i ulic bocznych, a zakończenie robót planowane jest na koniec października. Sprawdzamy pogodę. Więcej słońca zjawia się na niebie, a co za tym idzie, zachmurzenie nam maleje. I tak powinno być do końca dnia. Zwłaszcza, że nie zanosi się, żeby chmur było więcej, więc słońce ma wolną drogę. Temperatura wynosi 20 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie około 1020 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje.
7: Snutą nostalgii.
8: I to jest przebój, jeden z najczęściej granych w historii rozgłośni na całym świecie tych radiowych polis. Every Breath You Take. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Albano wyjątkowo regowych rytmach i volare w Radiu Plus jeszcze cały czas rozkołysanie. Ostatni tydzień wakacji przed nami, także wyciskamy go jak przysłowiową cytrynę. I ostatni tydzień naszej zabawy, pocztówka z wakacji w Radiu Plus, w której prosimy Was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie na urlopach swój wolny czas. Przy okazji napisali kilka miłych słów pozdrowień, a to wszystko można zrobić na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Do tego zachęcam, bo już dzisiaj za godzinę będę do kogoś dzwonił, żeby zapytać, jak spędzacie swój wakacyjny czas w prezencie pocztówki. Takie, jak to się dawniej wysyłało. Klasyczne, piękna, papierowa pocztóweczka, jedna z nas, z naszymi podpisami redakcyjnymi. No i do tego też pozdrowienia od nas, a druga czysta. Można komuś wysłać w prezencie i napisać, co się tylko chce. Mamy też zestaw letnich gadżetów, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy. No, coś takiego, co się zawsze przyda.
1: Reklama. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

w oczekiwaniu na wieczór. Jennifer Lopez już daje nam taki przedsmak tego, co się będzie działo od 20 do 22, bo się będzie działo i tak aż do czwartku. Prywatka z Radiem Plus, ostatni tydzień wakacji. No i korzystamy, nie zwalniając absolutnie tempa. No chyba, że tak wiecie, muzycznie, żeby złapać oddech, naładować baterię przed wieczorem, to teraz w tym pomoże nam Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
5: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Grozi mu 8 lat więzienia. Kierowca, który wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił małżeństwo w Krakowie. 35 lat niepodległości Ukrainy. Europejscy liderzy przyjechali do Kijowa. Będzie też apel lekarzy po powrotach z wakacji. Chodzi o zmiany na skórze. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wcześniej usłyszał zarzuty, teraz sąd decyduje o tymczasowym areszcie. Chodzi o kierowcę, który w weekend wjechał na chodnik i zabił młode małżeństwo w Krakowie. Ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Mężczyzna po usłyszeniu zarzutów przekonywał, że stracił panowanie nad autem ze względu na nierówną nawierzchnię drogi.
2: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, wie, że ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku drogi.
1: Mówił prokurator Marek Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Hubert B. odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu 8 lat więzienia. Ukraińcy nie będą kartą przetargową w sporach stolic, mówił Wołodymyr Zełenski podczas obchodów 35. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Do Kijowa przyjechali liderzy m.in. Wielkiej Brytanii, Litwy, Estonii czy Mołdawii. Prezydent Ukrainy podziękował Ukraińcom, którzy walczyli i dziś walczą o niepodległość i dodał, że walka o suwerenność będzie trwała do skutku.
3: Ukraińcy
1: nie będą kostką drukową pod nogami carów i wodzów. Ukraińcy nie będą ulegać temu, w co nie wierzą i na pewno nie porzucą swojego marzenia, by żyć w niepodległym państwie. Życzenia Ukraińcom z okazji 35 lat niepodległości złożył m.in. premier Donald Tusk. Jak napisał na X-ie, my Polacy wiemy, co znaczy płacić najwyższą cenę za niepodległość. Wiemy, co znaczą słowa za wolność, waszą i naszą i dlatego naród polski jest dziś w Dniu Niepodległości Ukrainy całym sercem z walczącym narodem ukraińskim. To był błąd ludzki. Służby wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych na Zamojszczyźnie. Mieszkańcy Zamościa i 4 sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek tak zwane ciche testy, które są rutynowo prowadzone na terenie województwa. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
4: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania tej sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
1: Przypomnijmy, syreny włączyły się w regionie na 3 minuty w niedzielę około 7 rano.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po powrocie z wakacji sprawdźmy stan swojej skóry, apelują lekarze. Warto zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się na niej nowe, niepokojące zmiany lub czy te, które już mieliśmy, się nie powiększyły.
5: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, nie spać i nie jeść, ale warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
1: Mówi dr Aldona Stachura ze Szpitala imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. W Polsce każdego roku rozpoznaje się ponad 4000 przypadków czerniaka.
6: Wiadomości ze Szczecina, Małgorzata Tobiasz. Trwają prace przy budowie trasy północnej w rejonie cieku Grzęziniec. Rozpoczęło się wykonywanie nasypów. Między planowanymi rondami w rejonie Galerii Północ prowadzone są punktowe wymiany gruntu oraz trwa wzmacnianie podłoża. Wykonywana jest także konstrukcja przyszłej jezdni. Duży zakres prac obejmuje infrastrukturę podziemną. Trwa budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia, a także realizacja sieci elektrycznych i teletechnicznych. Prace są podzielone na etapy. W pierwszym powstaje trzeci etap trasy północnej od ulicy Łącznej do Szosy Polskiej w Szczecinie. W kolejnym etapie droga zostanie połączona z planowaną obwodnicą Polic. Koszt prac to 189 milionów złotych brutto. Zmieniamy temat i zaglądamy do sportu. 5-0 wygrały piłkarki Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław w meczu Ekstraligi Kobiet. 2 gole w sobotnim pojedynku zdobyła młodzieżowa reprezentantka Polski Lena Świrska. Bramki strzeliły także Zuzanna Radochońska oraz Słowaczki Laura Zembryjowa i Lenka Mazuchowa. W kolejnym meczu Ekstraligi Kobiet piłkarki Pogoni Szczecin zmierzą się z AP Orlen Gdańsk. Zaglądamy do pogody. chmury się pojawiają, nie odpuszczają, a to powoduje, że słońce mimo chęci nie jest w stanie być ciągle obecne na niebie. To znaczy, technicznie jest na niebie cały czas, ale widoczne z przerwami. Temperatura wynosi 20 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie około 1021 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I klasyka, i Italo Disco teraz w Radio Plus. Savage, Only You. Dzień dobry, Janek Pasterski, 5 po 14.

0: Touch in the Night i Miło się zrobiło, 20 minut po godzinie 14, czyli dosłownie za chwilę na pewno będę do kogoś dzwonił w sprawie naszej zabawy. Pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Czyli mamy jeszcze moment, prawda? Jeszcze pewnie jest chwila. Można zrobić zdjęcie tego, jak spędzacie swój urlop, ostatni tydzień wakacji, ale to było widać na drogach wczoraj, że jeszcze wiele osób zamierza korzystać do końca przez te najbliższe, no niespełna 7 dni. A w ogóle swoją drogą to sierpień kończy nam się dopiero w poniedziałek po weekendzie. No to jeszcze chwila. Dajcie znać na radio.pl, na naszej stronie internetowej. Zróbcie zdjęcie swoim telefonem komórkowym, jak spędzacie swój urlopowy czas, co akurat robicie, może jakoś aktywnie, bo też wiele osób na przykład właśnie w ten sposób odpoczywa i to myślę jest dobry wybór. Radio.pl można też napisać pozdrowienia dla nas, będzie nam miło. My w prezencie mamy pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Jedna jest podpisana redakcyjnie przez nas i też mamy tam dla was pozdrowienia z tyłu, a do tego druga, zupełnie czysta, można wysłać komuś w prezencie. Na przykład no i zestaw gadżetów letnich, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik kąpielowy, który nieraz się przyda na różnego rodzaju wypady. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Reklama. Wow.

0: aplikacji w Radiu Plus.
1: Zaglądamy w Polskę. To takie głębokie spojrzenie i właśnie dodzwoniłem się do Anety. Aneto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wakacjujesz sobie dosyć aktywnie z tego, co napisałaś, bo na rowerze przemierzasz ten odcinek, tak? Od Świnoujścia aż po Mierze Wiślaną. Jak ci idzie?
2: No, powiem szczerze, że już skończyłam.
1: Aha.
2: Dwa dni temu. Poszło bardzo dobrze, wyszło 590 kilometrów, pogoda dopisała, były piękne widoki, wspaniali ludzie po drodze, wielu rowerzystów, których serdecznie pozdrawiam, także urlop bardzo udany.
1: Okej, trasa R10 wzdłuż Bałtyku polecasz?
2: Polecam wszystkich. Bardzo piękna infrastruktura rowerowa, głównie asfaltowa, ale także odcinki przez las, wzdłuż morza, po jednej stronie morza, po drugiej morze, po drugiej jeziora. Pięknie, po prostu pięknie.
1: To dziękujemy bardzo za pozdrowienia z trasy od ciebie. Fajne wspomnienia na pewno zostaną na długo. My natomiast mamy dla ciebie w ramach akcji Pocztówka z wakacji w Radiu Plus właśnie dwie pocztówki klasyczne, jak to się dawno temu jeszcze słało. Jedna jest również z pozdrowieniami i naszymi redakcyjnymi podpisami, ale to oczywiście nie koniec, bo też gadżety letnie takie jak koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik jeszcze kąpielowy do tego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję również. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Stevie Wonder na koniec tej godziny. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Let's go, girls.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach. Za chwilę szczegóły. Oszukiwali na sprzęcie dla żołnierzy. Zatrzymało ich CBA. Mądrością jest być miłosiernym, mówi kardynał Ryś w Łagiewnikach. Minęła 15. Mikołaj Gronat, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O krok od tragedii w Kielcach dwa pociągi znalazły się na jednym torze. Składy TLK Małopolska oraz Polregio zatrzymały się kilkadziesiąt metrów od siebie.
2: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu.
1: Mówił Piotr Chamarnik z zespołu prasowego PKP. Na miejscu pracuje już komisja kolejowa. Maszynista był trzeźwy. Wojskowy przekręt na miliony CBA zatrzymało dwóch przedsiębiorców dostarczających wyposażenie dla żołnierzy.
3: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów jako dostawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność dostarczonego sprzętu ze specyfikacją zawartą w zamówieniu publicznym.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury w Poznaniu. Skarb państwa mógł stracić 20 milionów złotych. Zatrzymanych grozi 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwsze sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech zostaną przeprowadzone w Polsce, jak zapewnia rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk jeszcze w tym tygodniu.
4: Z informacji uzyskanych z prokuratury rejonowej w Miszkolcu wynika, że tamtejsze organy przeprowadziły tak zwane oględziny zewnętrzne i oraz badania obrazowe, natomiast typowej dla naszej procedury sekcji tam nie było.
1: Przypomnijmy, 16 sierpnia w katastrofie autokaru na Węgrzech zginęło 12 polskich pielgrzymów. Wracali z Medjugorje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mądrością jest być miłosiernym, głupotą jest nie być, mówił wczoraj w krakowskich Łagiewnikach kardynał Grzegorz Ryś. Podczas pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia metropolita krakowski przekonywał, że brak miłosierdzia jest brakiem mądrości.
5: O tym trzeba myśleć konkretnie. Popatrzcie na uczynki miłosierdzia. Mądrością jest przebaczać. Brakiem mądrości jest nie przebaczać. Mądrością jest upominać tych, którzy dopuszczają się zła. Głupotą jest nie nazywać zła po imieniu, ale właśnie w rozmowie w cztery oczy, która jest rozmową miłości.
1: W czasie tej pielgrzymki oficjalnie zainaugurowano też przygotowania do 25. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez świętego Jana Pawła II.
6: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz, 53 ogólnodostępne miejsca postojowe, 3 dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowa chodników, a do tego nowe nasadzenia. Tak ma wyglądać nowa inwestycja na szczecińskich Pomorzanach. Chodzi o odcinek ulicy Starkiewicza, a dalej Powstańców Wielkopolskich do ulicy Grudziąckiej. Teraz parkować można tylko po jednej stronie ulicy, a dzięki inwestycji powstaną obustronne zatoki parkingowe. Wycięte zostaną drzewa w liczbie 21, a posadzone zostanie prawie dwa razy tyle. Umowy na zrealizowanie tej inwestycji zostały podpisane, a prace mają potrwać 4 miesiące. Zmieniamy temat. 14 nietrzeźwych kierujących i 200 przekroczeń prędkości. Tak wygląda weekendowe podsumowanie pracy szczecińskiej drogówki. Dwa największe problemy na polskich drogach to wciąż pijani kierowcy i ci, którzy mają tak zwaną ciężką nogę. Wśród kontrolowanych w weekend kierujących znalazł się taki, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km na godzinę. Mężczyźnie w związku z popełnionym wykroczeniem zatrzymano prawo jazdy. Podczas kontroli policjanci ujawnili również przypadek kierowania pojazdem mimo obowiązującego zakazu. Na papierze mamy słońce i zachmurzenie niewielkie. W rzeczywistości zaś mamy słońce toczące walkę z chmurami. A więc raz się pojawia jedno, a raz drugie. I taka karuzela będzie do wieczora. Temperatura wynosi 20 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie 1021 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: I Rod Stewart, który nam teraz zaśpiewa When I Need You. Taki to standard muzyczny. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: takie radosne brzdąkanie na gitarce Los Lobos y La Bamba, no to taki numer, który sprawia, że nam się uśmiechy na twarzach same pojawiają. Tym bardziej, że sierpień jeszcze trwa, cały tydzień jeszcze, korzystamy z wakacji, a jeśli tak, to każdego dnia do czwartku włącznie prywatka z Radiem Plus i tego typu numery, za które odpowiada Marek Sierocki, do 22 od godziny 20 dzisiaj, czyli dwie godziny bardzo przyjemnego wieczoru. Tak jak wspominałem, do czwartku włącznie, a piątek i sobota to taka wydłużona weekendowa wersja prywatki z Radiem Plus, aż do północy, czyli co? Przed nami, krótko mówiąc, 6 naprawdę muzycznych wieczorów i tanecznych przy okazji. Takie tango i budka suflera to w Radio Plus już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

przykład na to, że z rodziną no nie tylko na zdjęciu dobrze się wychodzi, można też na scenę wyjść i całkiem ładnie wypaść. No i wracać na tę scenę przez wiele, wiele lat. Kelly Family and Angel w Radio Plus, a dzisiaj mamy 24 dzień sierpnia. Ciekawe święto w kalendarzu, dzień zdegradowania Plutona, tak to się ładnie nazywa. I to jest rocznica daty, teraz czytam, kiedy Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała, że Pluton nie może zaliczać się do grona planet. Obecnie oficjalnie jest planetą karłowatą. To przykro mi jest trochę z tego powodu, że taka dyskryminacja nastąpiła. Mam nadzieję, że w dniu swojego święta, no, Pluton jest w dobrym humorze.

0: ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
3: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
9: Reklama.

0: Eurythmics na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę reszty dobrego dnia. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło, do jutra, zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Jechał za szybko i zabił dwie osoby. Sąd aresztował mężczyznę. Europejskie armie kupują polską broń. Podpisano historyczny kontrakt. Powiemy też o rekordowo upalnym lecie w Europie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma trafić do aresztu na 3 miesiące. To decyzja sądu w sprawie kierowcy, który w weekend potrącił w Krakowie 3 osoby. Rodzice zginęli, a niemowlę walczy o życie w szpitalu. Hubert B. usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
2: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, tracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało. Samochód się obrócił i uderzył w pieszych.
1: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Jutro w Krakowie marsz pamięci zabitej pary.
3: Wielokrotnie słyszeliśmy apele, że na ulicy Zabłocie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości.
1: Mówił Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Marsz pamięci odbędzie się jutro o 18:00. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Podpisano historyczny kontrakt na polskie pioruny. Przeciwlotnicze zestawy rakietowe dla wojska mają kosztować 8 miliardów złotych. Kupią je wspólnie Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia.
4: To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
1: Mówił dzisiaj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni chcą już dołączać kolejne europejskie kraje. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, ale prokuratura wciąż bada katastrofę na obozie żeglarskim na Mazurach. W czasie nawałnicy 6 sierpnia prawie 40 osób wpadło do wody. Śledczy sprawdzają, dlaczego mimo ostrzeżeń jednostki wypłynęły z bazy.
5: Ustalamy, dlaczego mimo to te jednostki znalazły się na wodzie, dlaczego też wypłynęły z przystani po godzinie 17.
1: Mówił Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Jeden z nastolatków został wtedy ranny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To było wyjątkowo upalne lato. W wielu krajach Europy padły historyczne rekordy temperatur. W Polsce w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza, w Danii było 37, a na Sardynii termometry pokazały aż 48,4 stopnia. Według analizy agencji AFP po raz pierwszy od ćwierć wieku notowano noce z temperaturą powyżej 25 stopni.
0: Radio Plus Szczecin.
6: Do 17 stopni w Szczecinie możliwe przejaśnienia do końca dnia, w nocy w okolicach 13 stopni na plusie. Jutro więcej słońca, do 24 kresek na termometrach, ciśnienie wysokie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
6: Przed nami 2 godziny spotkania, za kilkanaście minut nieco o półmaratonie szczecińskim na naszej antenie. Za chwilę informacje o korkach. Na naszej antenie również za chwilę pojawi się Fleetwood Mac, Perfect, Abba czy Police. Michał Tolko, zapraszamy.

Phil Collins na początek naszego dzisiejszego spotkania. Spore utrudnienia na drogach w Szczecinie. Uważajcie w centrum w Alei Niepodległości, na placu Rodła czy w okolicach placu Szarych Szeregów. Zwalniacie na rondzie Giedroycia i na ulicy Krasińskiego, Wszystkich Świętych i ulica Traguta też utrudnienia. Tak samo na Moście Długim, Dąbie i Korek na ulicy Pomorskiej i Wiosennej.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus.

0: wcześniej jakże nostalgicznie Michael Jackson, Billie Jean, Fleetwood Mac czy Phil Collins to Sandra in the Heat of the Night, a już za chwilę Baccara. Yes sir, I can boogie.
1: Reklama. Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
6: Radio Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Korona polskich półmaratonów to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie Biegów za ukończenie w ciągu roku kalendarzowego co najmniej 5 z 11 wyznaczonych biegów półmaratorycznych w Polsce. Do tego grona przyjęty został teraz bieg odbywający się w Szczecinie od 47 lat. Szczegóły Małgorzata Tobiasz.
2: Półmaraton Szczecin wywodzi się ze szczecińskiej dwudziestki, której początki sięgają 1980 roku. Impreza przeszła przez ewolucję nazw i formatów, m.in. półmaraton Gryfa, stając się jednym z najstarszych i największych cyklicznych wydarzeń biegowych w regionie, gromadzącym obecnie blisko 7 tysięcy uczestników. Mówi Marcin Paprocki, dyrektor półmaratonu szczecińskiego.
3: Absolutny rekord. Rekord był w ubiegłym roku, gdzie mieliśmy 4600 biegaczy dorosłych i 1000 dzieci. W tym roku do biegaczy dorosłych dopisało się 2000 osób. Mamy 6630 tam kilka osób mamy na liście startowej biegu dla dorosłych, plus 200 osób na biegu wirtualnym, no i plus 1000 dzieci. Czyli razem to jest blisko 8000 osób. Oczywiście trasa się różni od ubiegłego roku. No, najważniejszą zmianą jest to, że jest nie na dwóch pętlach, tylko na jednej pętli, więc nie biegniemy dwa razy tego samego, tylko cały czas coś nowego. W stosunku do ubiegłego roku trasa pierwszej dziesiątki, czyli to, co się dzieje pomiędzy starty, jest na Jasnych Błoniach pod Urzędem Miejskim. Biegniemy, no mówiąc najkrócej, w kierunku wału Chrobrego. Wracamy z powrotem obok Galaksy, Centrum Handlowego Galaksy, przez to duże skrzyżowanie. Wracamy z powrotem i to jest pierwsza dziesiątka i później druga dziesiątka to jest biegniemy Wojska Polskiego, zajmujemy dwa pasy, biegniemy w kierunku Jeziora Głębokiego, zawijamy tam w kierunku Arkońskiej i biegniemy drugą stroną Wojska Polskiego z powrotem. I to jest druga dziesiątka.
2: Biegają dorośli, ponad 4 tysiące mężczyzn i ponad 2,5 tysiąca kobiet z Polski, Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków, ale także z Wielkiej Brytanii czy z Niemiec. A do tego swoich sił spróbują także najmłodsi.
3: Bieg dla dzieci, no bieg pirata, to robimy równolegle od 12 lat, od długiego czasu, na pewno z 8, na pewno powyżej 8 lat, jeśli nie 10, mamy limit na poziomie 1000 uczestników i ten limit co roku wyczerpywany, więc może to nie jest taka powszechna informacja, ale bieg dla dzieci na poziomie 1000 uczestników to jest naprawdę jeden z największych biegów dla dzieci w Polsce, z czego się cieszymy. Na razie tego limitu nie powiększamy, bo on tak jak widać się wypełnia do samego końca, ale się wypełnia. Przez 2,5 godziny 1000 dzieciaków w takich falach sobie biegnie, tam jest fajna muzyka, fajna atmosfera, zachęcam, żeby przyjść, zobaczyć, bo one są tak śmiesznie poprzebierane i takie sympatyczne te dzieciaki są, że niektóre płaczą, niektóre się cieszą, każdy dostaje medal, ale to jest taka formuła, to też jest ważne dla nas, to jest taka formuła, która ma zachęcać dzieci do biegania, bo można puścić dzieci na 500, 600 czy 700 metrów, tylko one się strasznie przy tym męczą, a tak małych dzieci chcemy zachęcać, a nie chcemy ich zniechęcać, więc pokażmy, że to jest najpierw fajne i dopiero później, jak one sobie zaczną biegać, to męczmy w cudzysłowie większym

0: widać to właśnie w tym rekordach, że to korona to jest jakby słuszny kierunek. Weszliśmy do 10-11 eventów w Polsce, które jest w ramach tej korony. Chcemy być tak, żebyśmy byli wyróżniającym się tym eventem w koronie. Nie musimy się wyróżniać taką totalną frekwencją, czyli no, prawdopodobnie ciężko będzie przebić Poznań czy Warszawę. To są duże, duże naprawdę eventy, kilkudziesięciotysięczne, ale my nie mamy ambicji, żeby być największym eventem w Polsce. My chcemy być najfajniejszym eventem w Polsce i do tego nie potrzeba 20 tysięcy ludzi, wystarczy 7, albo 6, albo 10.
1: 47. Półmaraton Szczecin połączył siły z hospicjum świętego Jana Ewangelisty w ramach akcji Bieg z Sercem. Uczestnicy wydarzenia mogli wesprzeć podopiecznych placówki poprzez wykupienie cegiełek charytatywnych podczas rejestracji. Zrobiło to ponad 1300 osób. Półmaraton już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Shaking Stevens, You Drive Me Crazy, już za chwilę Gypsy Kings czy Cat Stevens do końca godziny 7.16.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Stevens Wild World. Za chwilę godzina 17 i najnowsze wiadomości Radia Plus. Następnie zapraszam na drugą godzinę dzisiejszego poniedziałkowego spotkania.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Opublikowano wizerunek podejrzewanego po śmierci mężczyzny w Krakowie. Są zarzuty po pożarze targowiska w Katowicach. To ostatni tydzień wakacji. Policja wzmacnia kontrolę na drogach. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Krakowska policja szuka sprawcy i prosi świadków o pomoc. Opublikowano wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z brutalną napaścią na osiedlu willowym. Pobity 36-latek zmarł. W tej sprawie zatrzymano 9 osób, ale zostały zwolnione.
1: Dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych badań biegli będą w stanie określić przyczynę śmierci i czy tą przyczyną śmierci było pobicie. Cały czas trwają czynności intensywne policji zmierzające do wykrycia sprawców tego pobicia.
0: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Ofiara została zaatakowana przez grupę mężczyzn związanych ze środowiskiem kibicowskim.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Minister cyfryzacji ostrzega urzędników, którzy odmawiają transkrypcji zagranicznych małżeństw tej samej płci. Od wczoraj obowiązują przepisy, które to umożliwiają. Nie wszystkie urzędy chcą jednak dokonywać transkrypcji.
3: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować i wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
0: Mówił minister Krzysztof Gawkowski. Dziś nowe akty małżeństwa otrzymało 11 par jednopłciowych. Rozporządzenie w tej sprawie to efekt orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polski Episkopat podkreśla, że nauczanie Kościoła katolickiego wskazuje, iż małżeństwo jest związkiem jedynie kobiety i mężczyzny. Są zarzuty po pożarze targowiska w Katowicach. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów. Nikt nie ucierpiał. Zatrzymano 23-latka ze Zabrza.
4: Mi wydaje, że to specjalnie. Tutaj dostał plan budowy, zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
5: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
6: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
0: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Aleksandra Grochowska.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczął się ostatni tydzień wakacji, a to oznacza duży ruch na drogach i wzmożone kontrole policji.
7: Dzień dobry panu, młodszy aspirant Liszka Krzysztof, ruch drogowy. Powód kontroli jest prędkość 66 na 50, 16 km za szybko. Poprosiłbym dowód osobisty od pana, jeżeli pan posiada. Bardzo często się zdarza, że kierujący nie stosują się do ograniczeń na obszarze zabudowanym.
8: Nie mam nic przeciwko temu, żeby tak było.
9: Troszeczkę za szybko pan jechał. Dlaczego? Zamyślił się pan, czy...
8: Nie za dużo obowiązków, proszę pani.
9: Stara się pan jeździć bezpiecznie?
8: Jak najbardziej.
0: Z policją i kierowcami rozmawiała Magda Gliszczyńska. Od początku wakacji na drogach w Polsce zginęło 251 osób. Tylko wczoraj 5.
2: Radio Plus Szczecin.
10: Pogoda. Do 17 stopni w Szczecinie, możliwe przyjaśnienia do końca dnia, w nocy w okolicach 13 stopni na plusie. Jutro więcej słońca, do 24 kresek na termometrach, ciśnienie wysokie.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
10: Druga godzina informacji przed nami o wyprawkach szkolnych dla dzieci i roku jubileuszowym świętego Stanisława Kostki. Michał Tolko, gram dla was z nutą nostalgii do godziny 18. Zapraszamy.

0: Knowing Me, Knowing You, czyli ABBA na antenie Radia Plus. Szczecin, za chwilę Meet Your If I Was.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Mimo że wakacje jeszcze trwają, to rodzice już kompletują wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Wiele osób nie zostawia tego na ostatnią chwilę. Tym bardziej, że markety opanowane zostały przez artykuły szkolne, a promocje kuszą. Jaką kwotę trzeba przeznaczyć i na jakie wsparcie mogą liczyć rodziny? O tym Magda Gliszczyńska.
2: Zeszyty, długopisy, bloki, farby, plastelina czy plecaki. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, co widać w marketach i sklepach z artykułami szkolnymi. Tych coraz więcej, a chętnych do zakupów też przybywa.
3: Najwyższy czas na to.
2: Kompletować wyprawkę szkolną.
3: No głównie plecaki. Dopiero zaczynam to wszystko kompletować. No. Plecaczek tak w granicach stówki, piórnik, nie mam pojęcia, wyposażenie. W granicach 400-500 zł na jedno dziecko.
2: A dzieci jest ile?
3: Dwójka.
2: Jest dobry start, jakieś wsparcie również, jeśli chodzi o podręczniki, bo w szkole podstawowej te podręczniki są darmowe. To duże wsparcie dla rodziców?
3: No myślę, że tak. No zawsze to jakiś tam zastrzyk finansowy, aczkolwiek trzeba dołożyć ze swoich, no bo to nie pokrywa. W 100%.
2: Widzę, że tutaj też wybieracie artykuły szkolne. To jest ten czas, kiedy kompletujemy wyprawkę?
4: Tak, jak najbardziej tak. Częściowo staramy się teraz coś kupić, bo resztę dostanie córka w szkole, tak, bo była składka wcześniej. Plastelina, na przykład farby, bloki kolorowe, tak, bloki rysunkowe.
2: Ale koszt ponosili rodzice?
4: Koszt ponosili rodzice, tak.
2: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną, mimo że jest dobry start, że są podręczniki darmowe w szkołach?
4: No my tak mniej więcej składaliśmy się teraz 150 zł, ale tak wcześniej, dlatego że z pierwszej klasy zostało sporo rzeczy, strój na WF, no to przypuszczam, że tak drugie te 200, 150-200 zł, tak, bez plecaka, bo plecak jest z tamtego roku.
2: Dzień dobry, widzę, że u pani też pełen koszyk zakupów szkolnych.
5: Bijemy się do szkoły.
2: Co tam się znalazło w tym koszyku?
5: Farby, pastele, bloki kolorowe, białe. Trzecia klasa.
2: Szkoła podstawowa.
5: Tak, szkoła podstawowa.
2: Ile trzeba przeznaczyć na taką wyprawkę szkolną?
5: Oj, myślę, że to 500 zł na pewno. A jeszcze później wychodzą różne potrzebne, inne rzeczy do kupienia. Jak się ma dzieci, to trzeba płacić.
2: W zależności od wieku dziecka i potrzeb na zakupy szkolne, rodzice wydają od 500 do 1500 zł, jeśli uwzględnimy także obuwie czy ubranie. Jedną z form pomocy jest 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje od 1 lipca do 30 listopada 2026 roku, ale to ostatnie dni na gwarantowaną wypłatę 300+, jeszcze we wrześniu. O ważnym terminie informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
6: Zostało jeszcze 2 tygodnie do końca sierpnia, więc ci, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, a zależy im na wypłacie pieniędzy jeszcze we wrześniu, mają jeszcze trochę czasu i mogą złożyć wniosek z dowolnego miejsca w kraju czy zagranicznego urlopu i o każdej porze, bo wniosek o świadczenie 300+ składany jest tylko elektronicznie. Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem mobilnej aplikacji MZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej czy portalu Empatia.
2: W całej Polsce ZUS w ramach tego świadczenia wypłacił już 886 milionów 200 tysięcy złotych. Kolejnym wsparciem są darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych, mówi Anna Belowska, wicedyrektor PSP nr 17 w Radomiu.
7: Dzięki temu programowi szkoła zapewnia uczniom odpowiednie podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia. Rodzice nie muszą samodzielnie finansować zakupu materiałów objętych dotacją, co stanowi istotną pomoc dla rodzin i przyczynia się do zapewnienia uczniom równych warunków dostępu do edukacji.
2: Rodzice potrzebujący pomocy mogą też na początku roku szkolnego składać wnioski o przyznanie stypendium. Wnioski te przyjmują ośrodki pomocy społecznej. Marcin Gierczak, dyrektor MOPS w Radomiu.
8: Jak co roku od 1 do 15 września przyjmujemy wnioski na stypendia szkolne dla uczniów. Ten termin 15 września jest

0: przygotowane właśnie w formie wyprawki szkolnej, to są prowadzone artykuły pozyskane ze zbiórek. I już teraz, jeżeli jest rodzina, która potrzebuje takiego wsparcia, zapraszam do zgłoszenia się do Caritas. Oczywiście taką wyprawkę otrzyma.
1: Wiele osób już kompletuje wyprawki szkolne, ale wakacje jeszcze trwają, a zatem korzystajmy jeszcze z tej wakacyjnej letniej laby. Szkoła tradycyjnie rozpocznie się 1 września.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Ma na nowo przybliżyć postać tego jezuity szczególnie młodemu pokoleniu. Pozwala uzyskać odpust zupełny. Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki, a okazją jest 300. rocznica kanonizacji świętego.
2: Święty Stanisław Kostka był pierwszym błogosławionym jezuitą w historii Kościoła, choć zmarł młodo, został zapamiętany jako ten, który poważnie potraktował głos Boga, przypomina jezuita, rzecznik episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak.
3: Historia świętego Stanisława Kostki jest

0: bardzo ciekawa. Przede wszystkim pokazuje jego ogromną determinację, by wbrew wielu ludziom, wbrew także swoim rodzicom, zostać jezuitą. I to mu się udało.
1: Stanisław Kostka jest między innymi patronem dzieci i młodzieży, jak podkreśla ksiądz Paweł Białczyk, wicerektor arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Jego życie może być przykładem dla dzisiejszych młodych, często zagubionych osób.
2: Zmagał się z jakąś taką presją rówieśniczą, jak choćby wtedy, gdy w Wiedniu tak postawił na Pana Boga, a jego koledzy jakoś tak chyba niespecjalnie byli z tego powodu zadowoleni, a on pokazywał, że jest nie tylko pracowitym uczniem, ale także katolikiem, który każdego dnia starał się o to, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem na modlitwie, na Eucharystii.
1: Jednym z wydarzeń związanych z jubileuszem jest trwająca do 15 września sztafetowa pielgrzymka powołaniowa z Wiednia do Rzymu. Kolejne grupy świeckich i osób konsekrowanych przemierzają drogę, którą młody Stanisław pokonał, aby wstąpić do zakonu jezuitów, mówi ksiądz Białczyk.
2: Będą klerycy diecezji płockiej, diecezji bydgoskiej, będą także klerycy zgromadzenia Chrystusowców. Przecież oni także ten motyw powołania jakoś mają wpisane w codzienność bezapelacyjnie. Postać świętego Stanisława Kostki może być w tym bardzo pomocna.
1: Jak zaznacza siostra Magdalena Wielgus, odpowiedzialna za formację w junioracie w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, dziś, kiedy Kościół mierzy się z malejącą liczbą powołań, postać Stanisława Kostki może być inspiracją także dla tych młodych ludzi, którzy nie wiedzą, jak odpowiedzieć na powołanie. Dlatego na szlaku pielgrzymom towarzyszyć będzie modlitwa.
3: Modląc się za te osoby, modląc się o to, żeby Pan Bóg dał powołania Kościołowi, chcemy też pokazywać właśnie na świętego Stanisława, aby był taką inspiracją dla tych młodych, że można rzeczywiście o to swoje powołanie zawalczyć, o tą swoją drogę z Bogiem, można zawalczyć o to, żeby być w życiu szczęśliwym.
1: Każdy może w roku jubileuszowym Stanisława Kostki duchowo włączyć się w modlitwę o powołania. To także możliwość uzyskania odpustu zupełnego w miejscach związanych z życiem jezuity. Taki odpust można uzyskać na przykład w sanktuarium świętego Stanisława Kostki w Rostkowie, czyli miejscu urodzenia zakonnika. Zaprasza ksiądz Adam Chmielewski, kustosz sanktuarium.
4: Ten odpust zupełny można uzyskać na warunkach zwykłych, czyli musi być sakramentalna spowiedź, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Można go ofiarować za siebie, ale też za duszę wiernych cierpiących w czyśćcu. Szczególnie zapraszam do Rostkowa, bo tu się urodził, tu dorastał. Można właśnie przyjechać, zobaczyć lipę, pod którą się modlił, kontemplował, ale przede wszystkim to są relikwie.
1: Miejsc związanych z jubileuszem świętego Stanisława Kostki i możliwością uzyskania odpustu jest 16. Pełna lista znajduje się na stronie diecezji płockiej. Rok jubileuszowy zakończy się 15 sierpnia 2027 roku. Aneta Paszko, Radio Plus.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Beatles Yesterday, już za chwilę Happy End, Kombi czy Celine Dion.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus.
1: Koalicja chętnych w Kijowie, Unia i NATO potwierdzają wsparcie. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Za chwilę szczegóły. Wyborcy prawicowi wolą Facebooka, a lewicowi Instagrama. Tak wynika z nowego raportu CBOS. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Państwa Unii Europejskiej i przedstawiciele NATO potwierdzili swoje zobowiązania do wsparcia Ukrainy. Dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, w Kijowie odbyło się spotkanie tzw. koalicji chętnych. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie i zaapelował o pomoc przed nadchodzącą zimą. Będziemy wspólnie pracować, żeby zapewnić wsparcie Ukrainie przed zimą. To wyzwanie dla naszej energetyki. Poprosiliśmy wszystkich liderów państw, żeby w tak ważnym i trudnym dla nas czasie spotykać się częściej, kolejny raz we wrześniu. A właśnie teraz na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczynają się obchody Dnia Niepodległości Ukrainy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest decyzja o tymczasowym areszcie wobec Marcina N. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa w powiecie zambrowskim.
2: Przede wszystkim ze względu na to, że podejrzany osobiście zna pozostałe osoby podejrzane w sprawie, jak również i świadków z tejże sprawy, i po to, żeby wyeliminować ewentualne prawdopodobieństwo skontaktowania się podejrzanego ze świadkami i wpływania przez niego na przebieg postępowania, konieczna jest izolacja podejrzanego.
1: Mówiła Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury w Zambrowie. W sumie w sprawie zatrzymano 9 osób, 4 wypuszczono. Przypomnijmy, w miejscowości Grądy, Woniecko na Podlasiu doszło do awantury. 28-latek został postrzelony w głowę. Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Z powodu zakwitu złotej algi w ciągu tygodnia wyłowiono stamtąd 3 tony śniętych ryb, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
3: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
1: W szóstej sekcji kanału Gliwickiego nadal obowiązuje zakaz spożywania wody i łowienia ryb.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wyborcy prawicowi wolą Facebooka, a lewicowi Instagrama. Tak wynika z nowego raportu CBOS. Z platform społecznościowych korzysta 2/3 Polaków. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Po lewej stronie spektrum przeważa Instagram, Spotify, LinkedIn i Pinterest. Wyborcy z prawej strony kompasu politycznego preferują natomiast Facebooka, YouTube'a czy Twitcha. Co ciekawe, nie ma różnicy w przypadku portalu X. To, co łączy wszystkich Polaków, to brak ufności w to, co w mediach społecznościowych piszą politycy.
5: Jedynie 7% użytkowników ufa politykom, 14% w ogóle nie ufa informacjom z mediów społecznościowych.
4: Mówi Zuzanna Czarnecka, badaczka z CBOS. Ponad połowa Polaków stwierdziła też, że odczuwa negatywne skutki nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych.
1: W Polsce najwięcej osób korzysta z Facebooka, Messengera, YouTube'a, Instagrama i TikToka.

0: Reklama.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze te farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Kolejne zatrzymania w sprawie skatowania mężczyzny w Krakowie. Za chwilę szczegóły. Nauczycielka ze Szczecina stanie przed sądem. Opiekowała się dziećmi pijana. Kończy się rekrutacja do seminariów. Można się zgłaszać do 4 września. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji są dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H.
2: Zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
1: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Napaści miały dokonać osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wojsko żegna Mirosława Różeńskiego. Zmarł były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator obecnej kadencji. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. To był wzór oficera Wojska Polskiego. Tak wspomina go obecny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
3: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia, krótko zwięźlej na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie co myślą w tym temacie, jak myślą.
1: W ostatnich wyborach generał Różeński został senatorem trzeciej drogi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Miała pilnować uczniów pod wpływem alkoholu. 60-letnia nauczycielka ze Szczecina stanie przed sądem za narażenie dzieci. Mateusz Tomaszewicz.
4: Do zdarzenia według śledczych doszło na początku tego roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Kobieta sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi. W chwili zatrzymania miała 1,7 promila alkoholu we krwi. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
1: Nauczycielce grozi teraz do 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wciąż można jeszcze zgłaszać się do seminarium. Jak mówi ksiądz Błażej Węgrzyn, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, warto dać sobie szansę.
5: Seminarium to nie jest miejsce, z którego na pewno wychodzi się jako ksiądz, tylko to jest miejsce, w którym i też nie tylko rozeznaje się swoje powołanie, ale też dojrzewa jako człowiek, który lepiej się komunikuje sam ze sobą, potrafi na przykład nazywać swoje myśli, uczucia, rozmawiać o nich, ale też jako człowiek, który wie, że chce być po prostu chrześcijaninem w swoim życiu, niezależnie od tego, jak się to życie potoczy.
1: Kandydaci do seminariów mogą się zgłaszać do 4 września.

0: Reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
0: Reklama.

0: reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr 2,3% 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, to jest Lato z nutą nostalgii. Przed nami dwie godziny zmiksowanych piosenek, które w większości kojarzą się z wakacjami. Na początek grupa Alphaville, Big in Japan, potem Radio di Luna Comanchero i kolejna włoska formacja Italian Boys w nagraniu Forever Lovers.

To była grupa Italian Boys, przed nami kolejny Włoch, Roberto Zanetti, czyli Savage w przeboju Time, potem Trio Scotch i Pictures i jeszcze jeden włoski wykonawca, zespół Wish Cave w nagraniu Last Summer.

0: To była włoska grupa Wish K w nagraniu Last Summer. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy mix. Radio Plus.
1: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: Radio Plus Szczecin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi dzisiejszy miks otwiera Ronan Keating pierwszym solowym przebojem. To piosenka Life is a Roller Coaster. Potem Reid McCoy i MC Sar w nagraniu It's on You. Będzie też grupa London Beat w utworze You Bring on the Sun.

To był jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie, NSYNC i I Want You Back, a przed nami Digital Game. Zespół, który na warsztat swego czasu wziął wielki hit grupy Case and the Sunshine Band, piosenkę Please Don't Go. Potem Entrance i fragmenty oryginału w wykonaniu Roda Stewarta, czyli utwór Do You Think I'm Sexy. Będzie też Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: Michael Jackson utworem Black or White zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już trzeci dzisiejszy miks, a w nim Modern Talking, Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy. Będzie też grupa Blue System i My Bet Is Too Big.

za nami informacja, którą kierował Dieter Bohlen, a przed nami trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', potem Sissy Catch, Cause You Are Young, a także Patty Ryan w przeboju You're My Love, You're My Life.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Rick Astley piosenką Never Gonna Give You Up, potem Madonna i Holiday. Będzie też trio Big Fun w przeboju Blame It on the Boogie.

To był słynny hit Blame It on the Boogie, a przed nami Erta Kitty, Where is My Man, potem grupa London Boys, Requiem, a także Taylor Dane w nagraniu Tell It to My Heart.

śpiewała Taylor Dane, a przed nami wielka ikona amerykańskiego show biznesu Whitney Houston i How I Know, potem Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys. W przeboju Losing My Mind będzie też formacja Monte Cristo i Sherry Missouri.

Grupa Monte Cristo utworem Sherry Missaje zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje od poniedziałku do czwartku słyszymy się od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie prywatka od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.